0: Być gaz, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier nie trzeba robić gaz, płynie wzdłuż przez.
1: SK2

0: SK2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Kultura. Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łobocka. Dzieło Józefa Pankiewicza do obejrzenia w Warszawie. Obraz Japonka spędził kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji, teraz trafi na aukcję. Dzieło ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki. O szczegółach opowie Małgorzata Zawada.
2: Japonka została namalowana w trzech różnych wersjach na początku XX wieku. Jedna z nich znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia wersja przez kilkadziesiąt lat znajdowała się w prywatnej kolekcji i teraz trafi na aukcję. Do 18 czerwca obraz będzie można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym DESA, do czego zachęca Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuka Dawna.
3: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej. To jakby buduje rangę tej pracy, jej właściwie niedostępność. Japonka jest szalenie eksperymentatorskim obrazem Pankiewicza, malowana w latach 1906-1908, kiedy artysta obejmuje pracę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i maluje obrazy, które na tle życia artystycznego w Krakowie wówczas są trudne do przyjęcia. Zresztą Pankiewicz bardzo długo zabiega o tę posadę przy wstawiennictwie Juliana Fałata, Feliksa Mangi-Jasińskiego, bo od 1904 roku i natrafia na duże opory ważnych twórców życia artystycznego w Krakowie, gdyż Pankiewicz jest uważany za, w cudzysłowie, Francuza, natomiast w Krakowie podoba się to, co ma łatkę bardziej tradycyjną, Wiednia albo Monachium. Japonka jest dowodem tego eksperymentu artystycznego. To jest obraz, w którym artysta druzgoce właściwie takie pryncypia sztuki europejskiej. Dotychczasowo oczywiście radykalnie spłaszcza przestrzeń. Obraz staje się właściwie płaszczyzną pokrytą wzorami, ornamentem, a przy tym jest portretem żony, przyszłej żony prawdopodobnie, gdyż Wanda z Wajdlów Pankiewiczowa uzyskuje oficjalny rozwód pod koniec 1907 roku. Pankiewicz z Wandą bierze ślub w marcu 1908 i swoje uczucie, relacje rozwijającą się od roku 1900, kiedy po raz pierwszy ją portretował, jeszcze jako żonę mecenasa Emila Wajdla. Niejako musieli taić, tak, czy jakoś oswajać życie publiczne z nią. I oczywiście Japonka stanowi kryptoportret przyszłej żony. Stoi tyłem, nie znamy jej tożsamości, więc ten obraz jest jakiegoś rodzaju hołdem właśnie przyszłej żonie, kulturze artystycznej Francji, którą Pankiewicz kochał i podziwiał, i kulturze artystycznej Japonii, która od połowy, szczególnie od połowy XIX stulecia, od momentu otworzenia się Japonii na handel z Zachodem, odcisnęła niezwykle istotne piętno na sztuce francuskiej, sztuce europejskiej, drzeworyty japońskie, tekstylia japońskie, rzemiosło japońskie było tym, które w swojej prostocie, lapidarności, syntezie formy, niezwykle napędzało przemiany w sztuce europejskiej właśnie od połowy XX wieku. Pankiewicz był oczywiście uczestnikiem tych zmian i w Krakowie wraz z kolekcjonerem Feliksem Mangą-Jasińskim, naczelnym promotorem właśnie tych tendencji.
2: Choć istnieją trzy wersje tego dzieła, każde z nich jest wyjątkowe.
3: Ewidentnie eksperymentował. Powstały trzy obrazy. Najmniej wiemy o tym zaginionym. Mamy tylko słabą, czarno-białą reprodukcję. Wiemy z niej, że obraz ten był najbardziej klasyczny. To dążenie do oddania przestrzeni, pojawienie się lusterka na ścianie, w którym odbija się twarz żony. Tym samym wiemy już, że to Wanda Pankiewiczowa. To wszystko powoduje, że ten obraz gdzieś jest obrazem odrębnym. Są dwie wersje, bardzo bliskie siebie formalnie i pod względem anturażu, w którym występuje Wanda Pankiewiczowa, a więc wersja prezentowana teraz w Desa Unicum i wersja Feliksa Mangi-Jasińskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wersje, które różnią się po pierwsze paroma szczegółami, paroma detalami, paroma obiektami z kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu Feliksa Mangiasińskiego. Widoczne są koturny w obrazie z kolekcji prywatnej, ich nie ma. Natomiast różnią się jeszcze warstwą stricte formalną. Wersja krakowska jest bardziej nastawiona na akademickie wykończenie, na bardziej tradycjonalistyczne wykończenie, pewne uporządkowanie formy. Wersja z kolekcji prywatnej, którą prezentujemy, jest obrazem bardziej eksperymentatorskim. Ta moc plamy barwnej i jej swoboda nakładania no, ewidentnie wiąże się z jakimś takim eksperymentem malarskim, no, który wtedy widzimy gołym okiem w sztuce francuskiej. To jest moment już występowania pierwszych awangard sztuki fowistów Henri'ego Matisse, André Derena i właśnie te pryncypia malarskie też samorzutnie pojawiły się w tamtym kręgu artystycznym.
2: Obraz ma szansę zapisać się w historii polskiego rynku sztuki jako jedno z najdrożej sprzedanych dzieł. Jego wartość jest szacowana na 12 do 20 milionów złotych.
3: Pojawienie się jej jest jakiegoś rodzaju zwieńczeniem całego trendu, całej mody na Józefa Pankiewicza na polskim rynku sztuki, gdyż no, już w ostatnich latach obserwowaliśmy wyniki na poziomie, na najlepsze obrazy, jakie do tej pory oczywiście pojawiły się na rynku sztuki, wyniki na poziomie nieco powyżej miliona polskich złotych. W naszym domu aukcyjnym w marcu tego roku padł dotychczasowy rekord. 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie z 1915 roku. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która no jest obrazem zupełnie unikatowym. Tutaj już nie ma mowy o jakimś obrazie powtarzalnym. Artysta malował seriami, pewne tematy go nurtowały. Oczywiście wiemy, że postać Japonki też go nurtowała, dlatego trzy wersje. Natomiast oczywiście jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona w toku dziejów historii. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska, bo obraz emblematyczny dla młodej Polski, ale też tak jak mówiłem, no niezwykły z punktu widzenia perspektywy europejskiej na sztukę polską i uczestniczenia Pankiewicza właśnie w przemianach pola sztuki na początku XX wieku w skali europejskiej w ogóle. Praca jest atrakcyjna pod kątem kolekcjonerstwa europejskiego czy globalnego. Pankiewicz oczywiście natomiast pozostaje cały czas artystą, no tutaj dla nas istotnym, prawda, w kontekście polskim. Oczywiście spodziewam się, że trafi do jakiejś no, wybitnej polskiej kolekcji prywatnej, natomiast oczywiście tutaj spodziewamy się też zainteresowania no, nie tylko z Polski.
1: Przypomnę, obraz z początku XX wieku można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym do 18 czerwca. Bukartyk, Przemyk, Rogucki, Groniec i wielu innych artystów. To podczas 52. ogólnopolskich spotkań zamkowych Śpiewajmy poezję. Olsztyn ponownie stanie się stolicą poetyckiej piosenki od 18 do 21 czerwca. Więcej o tegorocznych spotkaniach opowiedzą Elwira Załoga i Marta Ordakowska z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a to wszystko w rozmowie z Anną Kucą.
4: O tej kulturze wysokiej będziemy mówić, o 52. spotkaniach. Śpiewajmy poezję. Będzie tego śpiewania przez 4 dni, prawda? Kiedy startujemy?
5: Startujemy 18 czerwca w Olsztynie oczywiście, bo to w Olsztynie to piękne, najważniejsze muzyczno-poetyckie wydarzenie roku.
4: 18 czerwca, czwartek. To będzie pierwszy dzień, co podczas tego pierwszego dnia wydarzy się?
5: To będzie bardzo niezwykłe wydarzenie, prawda, Elwira?
6: Tak, ale ja bym polemizowała, dlatego że zacznie się śpiewanie trochę wcześniej, bo jeszcze będą spotkania z uczestnikami konkursu, instruktorzy,
5: warsztaty.
4: Czyli będzie tak zwany bifur.
6: Tak. I to będzie coś, na co czekają wszyscy uczestnicy konkursu, bo oni uwielbiają przyjeżdżać przed konkursem po to, żeby się spotkać, rozśpiewać, poznać swoje zasady uczestnictwa, poznać siebie, swoje miejsce w konkursie, przygotować się i poznać nowych ludzi, bo te spotkania to nie tylko spotkania zamkowe, ale także spotkania uczestników konkursu i oni na te spotkania takie wielokrotnie złożone najbardziej czekają.
5: Tak, tu trzeba dodać też, że z Piotrem Banaszkiem zawsze aranżują tak jakby na nowo te swoje utwory. To jest wytężona praca, doskonalą swój warsztat.
4: Czyli spotykają się we własnym gronie, żeby jeszcze lepiej przygotować się do koncertu.
5: Żeby brzmieć jak najlepiej dla publiczności naszej wspaniałej, poezyjnej.
4: Zanim przejdziemy do tych przesłuchań i do koncertu konkursowego, to jeszcze przy czwartku zostaniemy?
5: Zostańmy, bo to będzie piękne wydarzenie, prawda? Pierwszy raz taki od wielu lat.
6: Open scena? Chyba tak.
5: Happening muzyczny, tak to nazwała Joasia Kondrat, bo to ona będzie królową sceny tego wieczoru. Będzie się to działo w Carpenter Baza Stage na ulicy Giedkowskiej, więc więc po raz pierwszy na tej scenie gościmy, bardzo dziękujemy. I tam mistrzowie, reedycja, open scena, jak już Elwira powiedziała, na warsztat Joasia Kondrat razem z Przemkiem Zalewskim wezmą mistrzów ostatnich 50 lat spotkań, więc to będzie niezwykłe.
6: To będą nowe aranżacje, odpomnikowujemy te stare utwory, które już znamy z pewnych zamkniętych konwencji, nadamy im nowe wartości, powiew świeżości i zobaczymy fajnych ludzi na scenie przy okazji tych utworów, bo będą to goście...
5: Zdradzamy?
6: Nie. To będą niespodzianki,
5: Tak? Ale będą też uczestnicy konkursu, to będzie taki przebieg.
4: No i nawet jury zaśpiewa, no bo Joanna Kondrat zasiada.
5: Jurorka, tak, od kilku lat jurorka spotkań. Doskonała pieśniarka. Jest też przecież autorką wielu tekstów poetyckich, więc ona naprawdę jest mistrzynią gatunku już. I laureatka wielu konkursów i festiwali.
4: Czyli Joanna wprowadzi nas powoli w ten klimat spotkań zamkowych.
5: I właśnie w czwartek. Wstęp jest wolny, więc naprawdę warto zajrzeć, bo to będzie wieczór bardzo klimatyczny i my gorąco polecamy. Będzie co wspominać potem.
4: Ulica Gietkowska.
5: Tak.
6: Wiemy, kiedy się skończy ten wieczór.
5: Może się nie skończy?
6: Może się, to jest open scene.
4: 50 lat, tak?
5: Nie, oni muszą wstać na piątek, bo w piątek już koncert konkursowy. Tym zaczynamy.
4: No, to muszą nastawić uszu i trochę posłuchać sobie wykonawców. Ilu ich mamy w tym roku?
6: 12.
5: Tak, Złota Dwunastka, tak to nazywamy, bo to było 10 osób, ale dwie laureatki, to są laureatki jednego z festiwali w Polsce właśnie muzyki poetyckiej i dostały taki wilczy bilet, prawda?
6: Złoty bilet.
5: Już do finału, do nas.
4: Zgłoszeń było znacznie więcej, zdaje się.
5: Tak.
6: 54 zgłoszenia. Każde z nich zawierało dwa utwory, czyli 108 utworów. Fakt, że nie wszystkie utwory i wszystkie zgłoszenia się zakwalifikowały, bo były w jakiś sposób nieregulaminowe, ale mimo wszystko nadal trzeba podkreślić, że to były 108 utworów.
5: W tamtym roku też rekordowa liczba 60 zgłoszeń. I widzimy, że ta twórczość poetycka idzie do przodu. Młodzi ludzie chcą to śpiewać. To jest bardzo krzepiące, bo musimy iść z duchem czasu. Ta poezja już nie jest taka jak kiedyś, prawda? To wciąż są mądre słowa, mądre śpiewanie, ale już z takim trochę
4: pazurem.
5: Współczesnym pazurem, dokładnie.
4: Czy w tym roku to są spotkania ogólnopolskie, jeśli chodzi o uczestników koncertu konkursowego? Mamy całą Polskę? Elwira?
6: Całą Polskę wstrzesz i wzdłuż, bo najdalej położony uczestnik leży niedaleko Nowego Sącza, więc to jest... Będą jechali 12 godzin do nas, już wiemy o tym, ale jeszcze chciałabym zaznaczyć odnośnie tych uczestników jedną bardzo ważną rzecz, o czym często ludzie nie mówią. Chodzi o to, że coraz częściej te prezentacje konkursowe są autorskimi prezentacjami. Młodzież pisze słowa, komponuje muzykę i w dodatku sami ją wykonują. To nie są odtwórcze wykonania, tylko to jest coś z głębi serca, czyli oni przyjeżdżają do Olsztyna po to, żeby się z nami spotkać i przekazać nam to, co leży w ich sercu, zaprosić nas do swojego świata.
4: A mówisz młodzież?
5: Młodzież. Do 40 roku życia, no jeszcze nie przesunęliśmy tej wiekowej granicy, ale kto wie, słuchajcie, świat idzie do przodu, nasze myśli też się zmieniają w tej kwestii i co jest jeszcze ważne, to jest to, że to jest dla amatorów, to jest dla nieprofesjonalnych wykonawców, a jednak to, co prezentują na scenie, bardzo często już takim profesjonalizmem
6: ujmuje.
5: Dokładnie.
6: Warto też zaznaczyć, że to jest jedyny konkurs w Polsce wyróżniający się następującymi takimi wyróżnikami. Po pierwsze, granica młodości u nas została określona na 40 lat, a w większości przypadków w Polsce konkursy się kończą dla młodzieży do 30 roku życia. Ponadto u nas każdy wykonawca konkursowy jest wielką gwiazdą. Nie ma czegoś takiego, że to jest konkurs, że przyjdzie z pendrive'em, z playbackiem i wystąpi. Nie. Każdy dostaje od nas aranżację, dostaje zespół, dostaje instrumenty, oprawę multimedialną, światła, dźwięk, obsługę techniczną i jest traktowany jak wielka gwiazda. Dla nas to są wielkie gwiazdy, które się rodzą w Olsztynie. No i trzecia rzecz, że my mamy, to też młodzież podkreśla bardzo często i rokrocznie, że tylko u nas się spotykają. Na inne konkursy przyjeżdżają.
4: Ten koncert ma swoją wielką tradycję i wiele mogło się na przestrzeni lat wydarzyć. Mogło na przykład zabraknąć lipy, trochę jeszcze za nią tęsknimy. Mogło zabraknąć pewnych wykonawców, mogło być mniej dni koncertowych, ale jedno się nie zmienia. Konkurs zawsze jest.
5: Jest to tradycja i ona będzie już zawsze.
6: Kiedyś było tak, że nie było mediów, internetu. Wszyscy jeździli na te festiwale, żeby się spotykać. Tak. Dziś już się ludzie tak nie spotykają. Natomiast na spotkania zamkowe przyjeżdżają właśnie po to i też podkreślają coś, żeby się spotkać.
5: Offline. offline.
6: Offline. To, nie, to jest takie współczesne medium porównywalne do Facebooka. Czyli spotykają się w jednym miejscu. Oni robią sobie rolki, relacje, zaznaczają, że to są spotkania. Robią sobie prywatne grupy na tych mediach społecznościowych. I nadal podkreślają, że nie przyjeżdżają do Olsztyna, tylko się spotykają.
4: Samo wystąpienie podczas konkursu jest już prestiżem i powodem do dumy. A gdybyście miały zdradzić, czy w tym roku to będzie Kraina Łagodności, czy też właśnie tak jak powiedziałaś, pazur?
5: Oj, pełen eklektyzm.
6: Tak, to
5: z
6: prawda.
5: Z tym się zmierzyło nasze jury w tym roku podczas przesłuchań. To się bardzo zmienia, to oblicze poezji bardzo się zmienia i już się nie boją tych współczesnych brzmień. I bardzo ciekawe zdanie, które padło, jak wpadłam na chwilę tam na obrady jury, Olaf Triglasow powiedział, że słuchajcie, my nie możemy patrzeć przez pryzmat tylko swoich takich preferencji muzycznych. My musimy iść pod prąd, my musimy właśnie wybierać to, co niekoniecznie jest w zgodzie z nami, bo to musi iść do przodu, tak? Jak będziemy tylko i wyłącznie patrzeć na swoje, a gdzieś tam widzimy się i to, co nam się podoba, no to może nam umknąć coś bardzo, bardzo ciekawego i takiego wybitnego.
4: A kilka zdań o jury, kto będzie oceniał? Młodych, zdolnych?
5: Stare wygi.
4: Stare wygi, młodych, zdolnych.
6: Na szczęście, tak jak Marta wspomniała, będzie to Olaf Triglasow. Jest to bardzo mądry człowiek, bo usiądą z nim Joanna Konrad, która jest przecież pedagogą wokalistyki. Będzie Basia Raduszkiewicz, neurologopedka, która świetnie ocenia wartości
5: głosu,
6: pracy z wokalem, emisja, artykulacja.
5: Będzie Ale też laureatka naszych spotkań, prawda? Więc ona tak, jak najbardziej.
6: Będzie też Piotr Schauer, który na co dzień jest dziennikarzem muzycznym, ale też jest laureatem. On też występował w konkursach. Swoje życie związał ze spotkaniami, tego nigdy nie ukrywał. I do tego grona dołącza też bardzo ciekawa postać, znana z historii spotkań zamkowych, dwukrotny laureat, obecnie dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, juror konkursów debiutów na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czyli Jarosław Wasik. Jest to niezwykle ciekawa postać, która do tej pory u nas w jury nie występowała, a może zostać fajnie przyjętym, bo zupełnie innego świata. Będzie łączył świat komercji, ale ze światem duchowości, ponieważ sam jest też artystą, wykonawcą,
4: który łączy.
6: Tak, tak, tak. Potrzebujemy kogoś, kto będzie w stanie połączyć te wszystkie świata, nitki i spojrzeć na nich w takiej bliższej i dalszej perspektywie. Tak połączyć takie złote środki, bo tych środków będzie sporo.
5: 12. Jest pomostem pomiędzy tradycją, tak, a tym, co nowoczesne.
4: W piątek żywi słucha, gdzie zdolni występują, ale kto zwycięży, dowiemy się podczas koncertu galowego. Do koncertu jeszcze przejdziemy, tego ostatniego. Zostawimy jeszcze przy piątku, bo w piątek jeszcze coś specjalnego, coś na deser.
5: Bardzo, bardzo specjalnego. Po raz pierwszy też spotkania zamkowe. Jeden dzień spotkań odbędzie się w auli imienia Anny Wasilewskiej, naszej, cejkowej. I to będzie koncert konkursowy właśnie, a po nim gwiazda wieczoru. Piotr Rogucki, niegdyś również laureat spotkań zamkowych.
4: Niektórym trudno w to uwierzyć.
5: Piękny powrót, tak. Ale wielu pamięta i on też wspominał ostatnio, jak był na koncercie, te spotkania zamkowe, że stąd najbardziej pamięta Olsztyn.
6: Mówi się, to jest plotka, podkreślam, że ma zamiar wziąć gitarę, usiąść po to, żeby zaśpiewać ten utwór, którym zwyciężył spotkania zamkowe.
5: Ludzie wstali, on dwukrotnie wtedy zaśpiewał ten utwór, prawda?
6: Tak. 100 tysięcy jednakowych miast, Wrony, to są te utwory, które wykonał podczas konkursu pod lipą. No zobaczymy, sama jestem
5: tym ciekawa. Razem bez lipy.
4: Bez lipy, ale z czym wystąpi?
5: Z nowym repertuarem. Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. To jest jego trasa koncertowa, taka najnowsza. Myślę, że on tam przemyci jeszcze jakieś inne, żeby troszeczkę się wcielić bardziej w
4: nawiąże
5: spotkania zamkowe, tak.
4: Człowiek orkiestra, człowiek aktor, więc to na pewno wydarzy się coś wielkiego podczas tego piątkowego koncertu. Przechodzimy już do soboty? Przejdźmy. Jesteśmy w sobocie ogólnopolskich spotkań zamkowych. Co przygotowaliście dla nas na ten wieczór?
5: Drodzy Państwo, musicie być z nami. To będzie niesamowite pod kątem produkcyjnym, ponieważ w Plejadzie Gwiazd będzie towarzyszyć orkiestra symfoniczna pod batutą Rafała Krause, człowieka o wielkiej charyzmie. Coś więcej?
6: Jeden bilet to trzy koncerty.
4: Trzy w jednym?
6: Tak, to są trzy koncerty. Zaczynamy od występu laureata konkursu z zeszłego roku. Tradycją spotkań zamkowych jest taka mała ceremonia, że laureat poprzedniego konkursu przekazuje koronę laureatowi.
5: Piękny głos Gabrieli Kundziewicz.
6: Tak.
5: A spotkania i gitara zamkowe, Marcina Kiełbasy.
6: Spotkania zamkowe bardzo lubią swoich laureatów. Pamiętamy o nich, zapraszamy ich, wspominamy o nich często, więc dlatego też ta
4: to są wasze dzieci.
6: Festiwalowe.
4: Tak jest.
5: Jakby nie patrzył.
6: I potem jest koncert laureatów, podczas których spotkamy się z tymi, którzy z doli serca jurorów oraz ich, który kryterium oceny. Więc to będzie kilka osób, które będą miały okazję pokazać się od tej innej strony, już zupełnie innej publiczności, która przyjdzie na część trzecią tego wieczoru, czyli Tak, tak, to ja, Grzegorz Ciechowski.
5: To będzie właśnie koncert inspirowany twórczością świętej pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Więc niesamowite na pewno aranżacje nowe w wykonaniu Rafała Krause. No a wśród artystów
4: będą goście.
5: Wielkie oczywiście nazwiska. Katarzyna Gronic, Renata Przemek, Krzysztof Iwaneczko, Janusz Radek.
6: Nasza laureatka ubiegłoroczna Natalia Kowalska, no i nasz lokalny ostatnio bardzo na fali wzniosłej Oskar Jensen, który dostał propozycję zanim został tak medialnie przyjęty, więc to będzie ciekawy koncert, różnorodny, eklektyczny, bo spotkały się osoby, które mają zupełnie inną historię, każdy za sobą, a jednocześnie spotkają się na tej scenie, która łączy w zasadzie wszystko.
5: Piękni ludzie, piękni twórcy.
4: I na to wszystko będzie patrzył z góry Grzegorz Ciechowski, artysta, który jako jeden z niewielu chyba potrafił tak łączyć muzykę i tekst. I tak już nastrojeni, można powiedzieć, możemy... Nie, powiedzmy, jeszcze podsumujmy tą sobotę. Koncert 3 w 1 od laureatów po zwycięzców tegorocznych. Na koniec Grzegorz Ciechowski i wszyscy ci artyści, którzy zaśpiewają jego słynne utwory, ale w swoich własnych aranżacjach, więc to może być dla niektórych szok?
6: Może być, tym bardziej, że cała ekipa Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych łączy siły i robimy wszystko, żeby pokazać, na co nas stać. Robimy widowisko multimedialne o wysokim prestiżu kulturalnym i robimy coś, czego jeszcze do tej pory nie było, więc będzie to naprawdę okazja do tego, żeby popatrzeć na coś wyjątkowego.
4: W cieniu zamku, czyli w amfiteatrze.
5: Ciągle w tej atmosferze zamkowej, jak sama nazwa mówi, spotkania zamkowe.
4: Podtrzymujemy tradycję. Z tego amfiteatru przenosimy się w niedzielę, to właściwie wracamy do auli imieniem Anny Wasilewskiej.
5: Tak, a tam wydarzenie towarzyszące spotkaniu zamkowym. Będzie to taki spektakl koncertowy Piotra Bukortyka, Wojciecha Mana i będzie im towarzyszył zespół Ayagore. No, osobowości niesamowite.
6: Co ciekawe, scenariusza nie ma. Twórcy zapowiedzieli, że on się stworzy na scenie, więc może być naprawdę bardzo ciekawe. Tym bardziej, że z historią...
4: Czy Wojciech Mann będzie śpiewał? Ja tylko zapytam.
5: A, zdarzy się. Zdarzy się. Że się zdarzy.
6: Z tego, co orientuje się, to pan Wojciech monorecytuje, ale w taki sposób, który nie pozostawia żadnej wątpliwości, że jest to wydarzenie. Ciekawostką jest to, że tylko 12 koncertów odbędzie się z tego projektu. My jesteśmy jednym z tych 12, więcej nie będzie, więc czujemy się wyjątkowo. Przyjeżdżę do Olsztyna, więc tym bardziej gorąco zachęcamy, bo jest kogo zobaczyć, czego posłuchać, a tym bardziej obietnica, że będzie owacjami przyjęty wieczór bez scenariuszy, który wspólnie stworzył razem z widzami. To może być niespodzianka, która jest godna każdego wieczoru niedzielnego.
4: A zwłaszcza tego finałowego właściwie.
5: To będzie, słuchajcie, prawdziwy koktajl słowno muzyczny. O tym zapewniają sami autorzy, a wydarzenie nosi nazwę Skończyły się żarty. Mann i Bukortyk, więc bardzo wymowne.
4: Bez żartów chciałam zapytać, czy są jeszcze bilety na koncerty?
5: Są!
6: Sprzedaż rozpoczęliśmy niedawno, więc można jeszcze kupić. Nie gwarantujemy, że będą te bilety
4: na wszystkie.
6: Tak. Natomiast można spotkać wszystko na naszej stronie internetowej. Linki są, ilości, bilety są jawne, można wybrać z planu sali.
5: www.śpiewajmypoezje.pl.
4: Przechodząc do puenty i do końca naszej rozmowy, czy coś chciał...
5: Najgoręcej zapraszamy, drodzy Państwo. Naprawdę wydarzenie będzie niesamowite w tym roku. Już my dołożymy wszelkich starań, prawda, Liro?
6: Mamy świetną ekipę, świetnych kolegów, świetnych techników, świetnych warsztatowców, świetnych instruktorów, najlepszych artystów, najlepszych wykonawców w konkursie, bo wybraliśmy najlepszych, więc szykuje się najlepsza impreza w tym roku.
5: Otóż to.
4: Zapraszamy do Olsztyna.
5: Zapraszamy kulturalnie.
4: Dziękuję bardzo.
1: 52. Ogólnopolskie spotkania zamkowe Śpiewajmy poezję w Olsztynie od 18 do 21 czerwca. Przygotowania do Malta Festiwalu wkraczają w decydującą fazę. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za miłość, przygotowanym przez Natalię Kukulską.
7: Będzie inauguracją festiwalu maltańskiego, więc takim przepięknym otwarciem, pełnym emocji, pełnym pięknych dźwięków. Koncert właśnie ma nazwę Za miłość. Podzieliłam go na 3 akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. 3 akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi 3 dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia, ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki, i żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże pogoda dopisze, no to będzie niezapomniany, pełen miłości i pięknych przeżyć wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: W programie też m.in. spektakl z Magdaleną Cielecką, która zagra scenę rozstania z setką mężczyzn. Sporo dziać będzie się również w przestrzeni miasta, dodaje dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
8: Codziennie w programie Malta Festival odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas prowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować, oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie, i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
1: Początek Malta Festiwalu 21 czerwca, a pełen program na stronie miasta Poznań. Toruń okiem Krzysztofa Zanussiego. Reżyser wrócił do Ogrodu Kopernika, by nakręcić swój najnowszy film pod tytułem Całopalenie. Wcześniej uwiecznił Toruń m.in. w 1984 roku, kiedy na gotyckiej Starówce tworzył Rok spokojnego słońca. Tym razem ekipa filmowa przejęła nie tylko Stare Miasto, ale również charakterystyczny punkt widokowy nad Wisłą i udała się na zdjęcia również do Złej Wsi Wielkiej. Choć Krzysztof Zanussi nie chciał zdradzać szczegółów filmu, przyznał, że będzie on dotykał tematów metafizycznych i ludzkiej tęsknoty za lepszym światem. Chwalił również życzliwość, z jaką cała ekipa została przyjęta w Toruniu.
9: To rzeczywiście nie jest przypadek, żeśmy się znaleźli na tej ziemi, a nie na innej. I teraz powiem, że tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni, że fundusz filmowy nas wspiera, to jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że spotykamy się z taką serdecznością, życzliwością na wszystkich frontach. Od, prawda, hotelu, no ja dodam, od szpitala, bo niestety miałem w czasie zdjęć wypadek, którego ślady Państwo oglądają, lekko ukryte. Ale dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki Wam ten film może jest możliwy.
1: Z kolei Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia, podkreśla, jak ważna dla miasta jest wizyta ekipy filmowej.
10: Zacznijmy od tego, że Toruń po raz kolejny stał się podmiotem i obiektem zainteresowań filmowców. Pewnie to wynika z prostego faktu, że Toruń po prostu jest piękny, estetyczny i

0: Wiele pięknych obrazów. Co ważne, tym razem Toruń zagra Toruń, bo w wielu produkcjach filmowych Toruń jest po prostu tłem i poprzez swoją uniwersalną starówkę, która po prostu jest stara, gra inne lokalizacje, a teraz Toruń będzie po prostu pięknym Toruniem. Myślę, że każdy taki film, który powstaje w naszym mieście, to jest promocja dla naszego miasta. Przyciąga i zainteresowuje mnóstwo osób z zewnątrz. Są to filmy, które są pokazywane na całym świecie. Myślę, że ten film Całopalenie Krzysztofa Zanussiego przeleci przez kulę ziemską. Myślę, że też jest to taki moment, kiedy widzimy efekty festiwali filmowych, które dzieją się w naszym mieście. Mamy dwa festiwale, to FIFEST, który za chwilę zostanie odpalony, mamy Kamerlin rzeczywiście. No i żeby zakochać się w takim mieście jak Toruń, to wiemy wszyscy, że trzeba tutaj przyjechać, go posmakować, dotknąć, zobaczyć, a te dwa festiwale przyciągają artystów związanych z branżą filmową do Torunia i jest to niesamowita promocja miasta. Myślę, że znamy przypadki, kiedy miasta płacą ogromne fortuny po to, żeby się pokazać właśnie w produkcjach filmowych.
1: Zdjęcia w Toruniu zakończyły się 23 maja. W filmie Krzysztofa Zanussiego Całopalenie pojawią się m.in. Ksawery Szlenkier, Karolina Kominek, Mateusz Rusin czy Marcin Hycnar. Premiera filmu jeszcze w tym roku.
2: Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łobocka. Osiecka Dzikość Serca to najnowsza propozycja Stołecznego Teatru Rampa. Trwają prace nad nowym musicalem Drogi, którego premiera nie przez przypadek odbędzie się 9 października, mówi reżyserka spektaklu Lena Frankiewicz.
3: 9 października w tym roku przypada 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. Więc ta data to było takie najbardziej bezpośrednie paliwo do tego pomysłu, żeby wrócić do tej postaci. Natomiast postać Osieckiej jest mi bliska od bardzo, bardzo dawna. Ponad dekadę temu robiłam w Teatrze Polskim listę na wyczerpanym papierze. I to był taki spektakl oparty na korespondencji Osieckiej z Jeremim Przyborą. Więc z tym większą radością przystałam na propozycję Michała Walczaka, który zeszłego lata zaproponował mi realizację musicalu o Osieckiej. No i tamten spektakl sprzed dekady był dość sentymentalną i wyidealizowaną fantazją, tak jak na to teraz patrzę. Teraz pomysł na dramaturgię jest dużo bardziej diabelski. W spektaklu Osiecka Dzikość Serca Agnieszka jest takim Faustem w spódnicy. Zaczynamy od sytuacji paktu, w wyniku którego okularnicy Osieckiej wygrywają Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. No i ona sama staje się literacką gwiazdą pop, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Lat 60. wkracza w ten świat warszawskiej bohemy, rusza przed siebie łódką na Mazury, samochodem przez noc, z miasta w miasto, z relacji w relacje. No jest tak, jak w jednej ze swoich piosenek, jest nieustannie w drodze, nieustannie w podróży, w drodze pod wiatr. Pisze wszędzie, na wszystkim, nie zwalnia. Jest to wszystko, odbywa się w jakimś szalonym tempie. Być może jest napędzana lękiem, który towarzyszy jej od dziecka, ale na pewno ta opowieść i ten przymus pisania, który jej towarzyszył właściwie przez całe życie, staje się jakimś sposobem przetrwania. Z czasem się zamienia w mit. Więc nie ma tu prostych rozliczeń ani pojednania. Jest jakieś takie rozpoznanie, że opowieść była konieczna i że miała swoją cenę. No nie jest to historia, która kończy się dobrze, jak wiemy. Na pewno jakimś bardzo istotnym elementem narracji będzie samochodowa podróż Osieckiej w drugiej części, która jest, część druga jest oparta na opowiadaniu Zabiłam ptaka w locie, który zaczyna się od kradzieży samochodu. No i ten motyw podróży jako sposobu opowiadania o własnym życiu gdzieś wyznaczył nam ten podtytuł spektaklu Dzikość Serca i wszystkie idące za nim linczowskie skojarzenia. Ta rzeczywistość w drugiej części coraz bardziej zacznie przypominać sen. Postaci tej PRL-owskiej bohemy pojawiają się, znikają, droga wciąga, coś w tym lusterku wstecznym czai się. I tak naprawdę im dalej jedziemy, tym mniej pewne jest to, co widzimy. Pod powierzchnią tej zabawy pulsuje jakiś taki bardzo intensywny, pełen anegdot i humoru, No i przede wszystkim nieśmiertelnych piosenek Osiecka.

0: takiej spektakl, historia, która zapisała tą własną legendę, żyjąc i pisząc w drodze. Więc będzie bardzo dziko, niepokojąco, absurdalnie, śmiesznie, seksownie, niekiedy dojmująco, smutno, ponieważ opowiadamy o kobiecie, która właściwie do samego końca miała niepohamowany apetyt na życie, a jednocześnie miała tak mnóstwo lęków w sobie, że sabotowała wszystkie życiowe sytuacje, które mogłyby skończyć się dla niej potencjalnym, nudnym happy endem, jak ona to sama nazywała. I ten spektakl Osiecka, Dzikość serca, będzie dobierał się do postaci Agnieszki i jej takiej migotliwej, nieuchwytnej osobowości z wielu stron. I ten nasz obraz będzie jakimś rodzajem pryzmatu, wrażenia, często będzie się rozpadał na różne, często nieprzystające do siebie kawałki, bo jest chyba tak, że nie ma jednego obrazu Agnieszki. Jak się czyta te wspomnienia albo ogląda dokumenty, to każdy ma trochę inny obraz, każdy co innego pamięta, każdy inaczej i ma inne wspomnienie tej jej postaci, więc ten spektakl nie będzie się próbował silić na to, żeby jakiś jeden obraz stworzyć. To znaczy, myślę, że tyle jest Agnieszek, ile jest anegdot o niej. Każdy pamięta ją nieco inaczej, a jednak z jakiegoś powodu ona jest wciąż jakąś taką bardzo fascynującą przez tę swoją niepochwytność postacią, a my wciąż kochamy i przeglądamy się w jej piosenkach i tej na maksa pokręconej biografii, bo one w jakiś niewytłumaczalnie bliski sposób opisują świat i rzeczywistość, po której na co dzień się poruszamy. I jeżeli chodzi o materiały, którymi inspirowałyśmy się z Zuzanną Bojdą przy tworzeniu spektaklu, scenariusza tego spektaklu, no to było ich bardzo dużo, bo poczynając od piosenek Agnieszki Osieckiej, ale też jej prozatorską twórczość, przede wszystkim opowiadanie Zabiłam ptaka w locie, które wyznacza dramaturgię całej drugiej części spektaklu. Bardzo dużą pomocą były też obie książki Karoliny Felberg, Rodzi się ptak, która jest takim bardzo szczegółowym zapisem tych młodych lat Osieckiej, jeszcze sprzed tego sukcesu w Opolu. No i książka Koleżanka, która zawiera blisko 700 stron rozmaitych wspomnień o Agnieszce, które kompletnie się czasami nie pokrywają ze sobą. Mamy wrażenie, jakbyśmy czytali o kilkunastu różnych osobach. Jest też mnóstwo materiałów dokumentalnych w sieci, Rozmowy o Zmierzchu i Świcie, to jest taki cykl rozmów, które Magda Umer przeprowadziła pod koniec życia Osieckiej. Można to sobie obejrzeć. Jest świetny program 100 pytań do. Ale też taką naszą trampoliną i inspiracją były nasze odczucia. Nasza wrażliwość i jakieś takie duchowe powinowactwo, które się przekłada na zrozumienie tej pokrąconej osobowości, niełatwej. Natomiast mnie gdzieś ta postać Osieckiej, ja ją rozumiem, jest mi bardzo bliska, jakoś mam dużo zrozumienia i współczucia do niej. Gdzieś myślę, że jest nam bliskie poczucie humoru, jakiś taki sposób widzenia, postrzegania świata i rozbrajania tej rzeczywistości, szukania jakiegoś tego nieba, tego czegoś, co jest po drugiej stronie. Jeśli chodzi o aranżację warstwy muzycznej spektaklu, to za aranżację muzyczne odpowiedzialny jest Mariusz Obijalski, na co dzień współpracujący z Fiszem, więc będzie jazzowo z jednej strony, ale z elementami elektroniki. I pracujemy na kultowych piosenkach. W spektaklu Osiecka Dzikość serca usłyszymy m.in. Okularników, Zieloną i Na całych jeziorach Ty, Małgośkę i mnóstwo jeszcze innych piosenek. Ale dla mnie bardzo inspirujący jest ten klucz, który obrał Mariusz Obijalski, uruchamiający to wszystko przy zachowaniu frazy, harmonii, oryginalnych kompozycji, brzmi bardzo współcześnie i myślę, że może zachęcić również młodszych odbiorców spektaklu, którzy nie znają piosenek albo bardzo znają słabo te piosenki, a dla starszych może być okazją do ponownego przeżycia tych evergreenów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Więc będzie to taka jazzowa wyprawa z elementami elektroniki przez życie pisane w biegu. Na scenie kwartet jazzowy, wspaniała obsada, Agata Łabno, Ania Mierzwa, Magdalena Kumorek, Magdalena Pamuła, Marcin Januszkiewicz, Dominika Łakomska, Kamila Boruta Marszałek, Konrad Marszałek, Robert Tondera. No, wspaniali artyści. Zapraszamy bardzo serdecznie na premierę 9 października do Teatru Rampa w Warszawie. Bardzo się cieszę na ten projekt.
1: Dodajmy, Osiecka, Dzikość Serca jest kontynuacją teatralnej opowieści o Warszawie i jej ikonach. Po Witkacji, Wodewilu na krawędzi, Złym w warszawskiej jazz operze i Lalce 89. Wrocławska Galeria BWA jeszcze przez kilka dni zaprasza na wystawę Żyjnia. Tym razem zabiera nas w nieoczywistą podróż do uzdrowiska w Rabce Zdroju. Wystawa jest zderzeniem naszych romantycznych wyobrażeń z uzdrowiskową rzeczywistością. Z kuratorem wystawy Karolem Pałką rozmawiał nasz reporter Miłosz Stępień.
2: Panie Karolu, czym właściwie jest ta dwoista natura sanatorium, o której opowiada Wiosenna odsłona wystawy w Żyjni?
3: Może zacznę od tego, od tej strony, nazwijmy to, jasnej i tej, która w ogóle była takim imperatywem, impulsem do tego, żeby tym tematem się zająć. Powracając właśnie do swojej rodzinnej miejscowości, realizując kolejny projekt, rozpocząłem współpracę z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc i tam od pracowników dowiedziałem się, że jest bardzo szeroka grupa osób, które przyjeżdżają do sanatorium, poszukują kontaktu do pielęgniarek, do lekarzy, przeszukują archiwa, chcą znaleźć się na zdjęciach i zdałem sobie sprawę, że gdzieś obcuję z takim zjawiskiem jakiejś takiej utraconej tożsamości. To znaczy, że ci ludzie, ponieważ te turnusy w latach 60. i 70. trwały bardzo długo, minimum 3 miesiące, ale często to było pół roku, to w okresie takim właśnie dojrzewania, dorastania był to jakiś taki moment bardzo znaczący w ich życiu. Wiele osób powraca, poszukuje i próbuje skontaktować się z tym światem, który już nie do końca istnieje. To znaczy, że są ślady w postaci jakichś pojedynczych obiektów, w postaci architektury, ale ta architektura też się zmienia. Część z tych budynków już zniknęła, nie ma tych ludzi, nie ma już jakby tej atmosfery. Więc to dla mnie była taka olbrzymia inspiracja, że jest to faktycznie jakiś obszar badawczy, bardzo interesujący dla mnie i chcę się temu zjawisku przyjrzeć głębiej. Wiele z tych artefaktów, które gdzieś przetrwały, zostały gdzieś schowane, ukryte podczas rewitalizacji i zmian jakby zachodzących w sanatorium. Ja zebrałem i są także pokazywane na wystawie. Jest to jakaś taka forma dialogu czy przeniesienia się też do przeszłości, ale jest też ta cała taka druga strona, której możemy się tylko domyślać, to znaczy, że te ślady są szczątkowe. Jakby wystawa jest pewnego rodzaju rekonstrukcją, ale jest to rekonstrukcja symboliczna, to znaczy, że nadbudowujemy tutaj wspólnie z artystkami i artystami te pozostałości historyczne, tworząc nowe znaczenia, że jest to też taka sytuacja balansowania między dokumentem a fikcją, czyli tworzeniem świata, który nie wiadomo, czy istniał, a być może dopiero zacznie istnieć. No i jest też ta druga strona, której ja jakby bezpośrednio nie dotknąłem, też nie zetknąłem się z takimi bezpośrednimi świadectwami, ale jest taki głos podniesiony, jest też taka grupa osób, dla których te pobyty w sanatorium wiązały się z olbrzymią traumą, z lękiem separacyjnym, czy w przyszłości te osoby później musiały zmagać się z chorobą sierocą. To znaczy, jest pewnego rodzaju napięcie, rodzaj konfliktu pomiędzy dwoma sferami. I to jest w zasadzie taki motyw przewodni, który ja w swoim tekście kuratorskim nazwałem przebudzeniem. I przez to przebudzenie nie rozumiem właśnie tego przebudzenia, nie rozumiem jako coś takiego gwałtownego, nagłego, tylko raczej jako pewnego rodzaju proces, który trwa pomiędzy tymi napięciami. No bo z jednej strony mamy zdrowie, na drugim biegunie jest choroba. Mamy tam tak pewnego rodzaju dyscyplinę, która towarzyszy pobytom w sanatorium, ale z drugiej strony jest też wolność. i że są to pewnego rodzaju jakby takie sprzeczności, ale jednak one tworzą całość i wydaje mi się, że to jest powód, dla którego w ogóle sanatorium jako figura jest czymś takim bardzo mocnym i też zakorzenionym w naszej kulturze. Czy była też na przykład narzędziem kontroli przez władzę, czy gdzieś była wykorzystywana też jako pewnego rodzaju narzędzie w latach 50., 60., 70.
2: Jakie niezwykłe przedmioty i archiwa udało się panu odnaleźć podczas badań terenowych w rodzinnej Rabce Zdroju?
3: Archiwa mają dwoistą naturę. Z jednej strony są archiwa, które były stricte archiwami medycznymi, natomiast ja jako artysta próbowałem nadać im nowe, być może trochę ukryte znaczenie. Są też archiwa prywatne. Są to slajdy z wakacji i z podróży założyciela Instytutu, profesora Jana Rudnika, osoby, która przekształciła taki zwykły ośrodek sanatoryjno-prewencyjny w Rabce, bardzo nowoczesną placówkę naukową znaną w całej Polsce, a także na świecie. Te archiwa pojawiają się jako taki motyw na wystawie, jako prawo do wypoczynku, czy pewnego rodzaju hipoteza, że wyjazdy i odpoczynek wpływały na kształt uzdrowiska i na odwrót, że jakby te dwie sfery, chociaż tak różne, gdy przeglądamy czarno-białe dokumentacje i oglądamy życie i codzienność właśnie w sanatorium w latach 60. i 70. i te podróże profesora, jest to jakby olbrzymi kontrast. Wydaje się, że te światy nie mają szansy się spotkać, a jednak to był jeden i ten sam świat. Są też obiekty, które gdzieś przetrwały próbę czasu, obiekty do ćwiczeń i do korekcji postawy, które znowu mogą budzić bardzo, bardzo różne skojarzenia.
2: Co najbardziej uderzyło pana w historiach dawnych kuracjuszy, dla których tamten sanatoryjny czas okazał się jednym z najważniejszych momentów w życiu?
3: W zasadzie ja chyba jeszcze poszukuję odpowiedzi na to pytanie i też nie umiałbym tego ubrać w jedno słowo, a być może jest to właśnie to wspomniane przeze mnie napięcie, to znaczy, że jest to coś takiego bardzo nieuchwytnego i trudnego do określenia, bo z jednej strony wszyscy trochę marzymy o takim pobycie w sanatorium albo o tym, żeby ktoś z góry próbował zagospodarować nas czas, ponieważ sami być może czasami mamy z tym problem, żeby z tego czasu odpowiednio skorzystać. A może koniec końców fakt, że właśnie za tym modernizmem, za tą architekturą, światłem, zielenią, pewnego rodzaju ukojeniem czy formą dyscypliny, która też miała mieć za zadanie uzdrawianie nas i jakby całe te systemy, infrastruktura sanatoryjna, że tego by nie było, gdyby nie choroba. To znaczy, że choroba jest jakby takim źródłem dla tego wszystkiego, a często jest jakby w ogóle takim pomijanym aspektem tego, że raczej romantyzujemy często te przestrzenie, natomiast ich podstawą jest jednak choroba i coś, co trochę wypieramy, coś, o czym też niechętnie mówimy, więc jakby wystawa też stara się to równoważyć, te dwa aspekty jakby choroby i uzdrawiania i żadnego jakby nie ocenia, tylko gdzieś stara się cały czas na to temu przyglądać równą uwagą, uważnością.
2: Skoro wystawa nie jest dosłowną rekonstrukcją uzdrowiska, to jakiej konkretnie atmosfery doświadczą odwiedzający po wejściu do galerii?
3: No jest to na pewno doświadczenie wielozmysłowe, że są prace, które będą oddziaływać na bardzo, bardzo wiele zmysłów i myślę, że to jest właśnie unikatowe i unikatowe też dla charakteru żyjni i tego miejsca i faktu, że jest to wystawa sytuacja i że ona się zmienia i że funkcjonuje zgodnie z cyklami pór roku. Tak jak zmieniają się pory roku, tak trochę zmieniają się problemy i czy tematy poruszane w żyjni, że starają się jakby nadążyć za tym, co my teraz odczuwamy, z czym się zmagamy, bo z czym innym zmagaliśmy się zimą, czym innym teraz przychodzi nam się zmagać na wiosnę.
2: Czy to by było dobre w dzisiejszych czasach powrócić do tego, ale może w trochę innej formie?
3: Myślę, że tego szukamy. Myślę, że to jest właśnie próbą poszukiwania tego, czym powinno być takie współczesne sanatorium, jaką przybrać formę, o czym należy pamiętać z przeszłości i w jaki sposób to przekonstruowywać i budować na przyszłość.
2: Od kiedy do kiedy dokładnie nasi słuchacze mogą odwiedzić tę wiosenną odsłonę wystawy w BWA Wrocław?
3: Od 21 marca do 19 czerwca.
1: A teraz odwiedzimy Zalipie koło Tarnowa. Ta sielska wieś przyciąga turystów z całej Polski. O czym więcej powie Ewelina Sokołowska, dyrektorka domu Malarek w Zalipiu.
4: Ewelina Sokołowska, jestem dyrektorem domu Malarek w Zalipiu.
5: Kiedyś natknąłem się na opinię, że Zalipie jest jedną z najbardziej kolorowych wsi w Polsce. Skąd wziął się ten zwyczaj malowania chat i jak narodziła się ta tradycja?
4: Tradycja wywodzi się od prostych plam, tak zwanych pacek, które zostały nanoszone na okopcone powierzchnie, niskosadzone sufity i okopcone powierzchnie pieców chlebowych. Początkowo te malatury były bardzo proste, prymitywne. Gospodynie do malowania używały zwykłych brzozowych patyczków, które na końcu rozbijały tą końcówkę, żeby ona była taka wystrzępiona i można było nią coś pomalować.
5: A wiadomo, jakich materiałów wtedy używały? Bo czytałem, że początkowo, powiedzmy, te malunki były czarno-białe, później zyskały kolor.
4: Dokładnie tak. Na samym początku malunki były bardzo monochromatyczne. Panie używały wapna i sadzy i gliny. Trzy kolory, które w tamtych czasach dominowały. Później były farby proszkowe, olejne. W tej chwili już do malowania używamy farb akrylowych, więc są to takie trwałe farby, które wytrzymują długie lata i naprawdę takie malatury cieszą okiem.
5: A czy można tutaj mówić właśnie o prekursorce?
4: Prekursorką i taką osobą, która rozpowszechniła tradycję i której bardzo, bardzo dużo Zalipie zawdzięcza, nie tylko pod względem rozwoju tradycji, ale także pod takim względem, można powiedzieć, gospodarczym, bo mieliśmy też wcześniej i elektryfikację, i lepsze drogi, była niewątpliwie Felicja Curyłowa. Była to pani, która bardzo dobrą promocję na tamte czasy zrobiła Zalipiu i tej tradycji. W tej chwili właśnie w Zalipiu znajduje się filia Muzeum Ziemi Tarnowskiej, którą można zwiedzać, można oglądać. Jest to tradycyjnie zachowany dom, w którym właśnie pani Felicja Curyłowa mieszkała.
5: A czy wiadomo, jaką osobą była pani Felicja?
4: Na pewno pani Curyłowa była osobą bardzo charyzmatyczną, z dużą siłą przebicia. Uzyskała wiele dla Zalipia, starając się o to u naprawdę wysoko postawionych władz. Nie bała się jakby uderzyć w tak ważne miejsca, tylko po prostu śmiało dążyła do celu. Stąd też właśnie obfitowało to w tym, że malarki były zapraszane do malowania w różne miejsca, jak statek Batory.
5: Co dzięki pani Felicji, powiedzmy, zmieniło się na wsi?
4: Sam dom malarek właśnie, z którego tutaj przyjechałam, został zbudowany dokładnie z jej inicjatywy. Dzięki tym, że ona o to zabiegała, powstał właśnie dom, który dzisiaj pełni właśnie funkcję Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie, siedzibą właśnie malowanej wsi.
5: Przechodząc po malowanej wsi, można nawet odnieść wrażenie, że jest to trochę taki żywy skansen, mimo tego, że tak naprawdę jest to miejsce, w którym wciąż mieszkają ludzie. Wszystko ze względu na te malunki. I chciałem się też właśnie zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te malunki. Czy powiedzmy, one do tej pory są jakoś malowane na budynkach, czy wewnątrz budynków, czy jednak to jest już taka tradycja, która była kiedyś domeną mieszkańców?
4: Tradycja malowania kwiatów w Zalipiu jest ciągle żywa. Co roku takim bardzo ważnym motorem napędowym właśnie malowania i odświeżania tych malatur jest konkurs Malowana Chata. To jakby motywuje malarki i malarzy do tego, aby odnowić, odświeżyć swoje malatury, żeby powstało coś nowego. Zresztą też, jak wspominałam wcześniej, te malatury tracą na wartości w ciągu roku, więc co odświeżyć je i jakoś, żeby godnie wyglądały do konkursu, należy co roku właśnie coś przy nich odświeżyć, poprawić, podmalować, żeby właśnie te kolory jakby z powrotem zaczęły być bardziej kontrastowe i przyciągały uwagę.
5: A malarki nie mają problemu, powiedzmy, z kreatywnością?
4: Każda malarka, którzy maluje, jeżeli chodzi o zalipiańskie zdobnictwo, ma swój własny styl, którym się posługuje. W ogóle zalipiańskie zdobnictwo nie ma takich sztywnych zasad i reguł co do kompozycji, co do kolorystyki. Także istnieje bardzo duża dowolność, jeżeli chodzi właśnie o dobór tutaj i o używanie swojej własnej wyobraźni do tego. Tak jak tutaj wcześniej pan pytał, Zalipie nie jest skansenem. W tych zagrodach mieszkają, funkcjonują na co dzień ich mieszkańcy, także to jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o turystykę i żeby zapytać, żeby sprawdzić, czy akurat jest odpowiedni moment, żeby do takiego domu wejść. Dysponujemy też tutaj w Domu Kultury taką mapką, zresztą jest ona też na tablicach informacyjnych we wsi. Zaznaczone są tak zwane domy udostępnione.
5: I w tych domach można zobaczyć, jak wyglądało życie na wsi, powiedzmy 100 lat temu, kiedy ta tradycja się rodziła?
4: Można oczywiście w środku zobaczyć i malatury, i przedmioty codziennego użytku pomalowane w kwiaty, pościele, tekstylia, ale są to współczesne domy.
5: A jeżeli chodzi właśnie o motyw malowania kwiatów, czy tutaj wciąż jest utrzymana ta tematyka kwiatowa, czy można też znaleźć inne wzory?
4: Dużo wzorów jest też wymyślonych, ale coraz częściej właśnie pojawiają się nowe nowe elementy, jak jakieś kolorowe ptaki, papugi, pawie. Jest to właśnie taki element, w którym też można użyć dużo barw, dużo kolorów, więc coraz częściej się też takie elementy pojawiają na zalipiańskich domach.
5: Czyli ta tradycja właśnie trochę też ewoluuje.
4: Ewoluuje, dokładnie tak.
5: Jeżeli chodzi o działalność Domu Malarek, co możemy tam znaleźć w ofercie?
4: Dom Malarek, czyli Gminny Ośrodek Kultury, zajmuje się generalnie obsługą. Jak turysta przyjedzie do Zalipia, udzielamy informacji, opowiadamy o historii, o tym, skąd to się wzięło, dlaczego akurat tutaj, co się maluje, na czym. Pokazujemy też, jak to powstaje. Ponieważ właśnie w wolnym czasie ozdabiamy różne przedmioty ceramiczne, drewniane, w te właśnie barwne kwiaty, więc turysta przyjeżdżając do nas może też zobaczyć, jak to jest malowane ręcznie, że to nie jest żadna naklejka.
5: A czy istnieją jakiekolwiek formy warsztatów, gdzie powiedzmy nowicjusz, który nie miał kontaktu wcześniej z pędzlem, może się nauczyć sztuki zornictwa?
4: Tak, oprócz tego prowadzimy też warsztaty, gdzie uczestnicy mogą sobie spróbować własnych sił w malowaniu kwiatów. Oczywiście też istnieje duża dowolność. Warsztaty składają się z dwóch etapów, także nawet taki turysta, który nigdy nie miał do czynienia właśnie z malowaniem, jak najbardziej sobie poradzi. Jest to taka forma relaksu i z takich warsztatów też korzystają coraz częściej naprawdę różne grupy wiekowe, od dzieci przedszkolnych po grupy seniorów czy kół gospodyń. Jest to takie naprawdę bardzo relaksujące. Można się oderwać właśnie od codzienności, wyciszyć, malując właśnie takie kwiaty.
5: Każdy znajdzie coś dla siebie,
4: dokładnie,
5: prawda?
4: Dokładnie, każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Oprócz właśnie warsztatów wzornictwa oraz pokazów, co jeszcze można znaleźć w ofercie Domu Malarek?
4: Mamy też piękną salę widowiskową wprawdzie, ale są na niej stałe wystawy. Jedna dotyczy takich malarek już nieżyjących, które przez lata tworzyły właśnie ten krajobraz malowanej wsi. Można zobaczyć ich jakby właśnie wizerunki połączone z tym, jak malowały właśnie też te ich obejścia. Różne style można właśnie też porównać na drugiej wystawie, gdzie mamy właśnie umieszczone na planszach różne bukiety, różne malatury, które ukazują jakby to, jak na przestrzeni lat właśnie to malarstwo się zmieniało.
5: Swego czasu Zalipie tak samo cieszyło się sporą popularnością wśród azjatyckich turystów. Jak wygląda właśnie obecnie kwestia turystyki? Czy też po tych czasach już trochę po-covidowych coś się zmieniło na minus?
4: Dokładnie tak. No, kilka lat temu odwiedzało nas naprawdę bardzo dużo, no głównie Japończyków, ale w tej chwili już uważam, że nie jest to jakaś szczególna liczba, jeżeli chodzi właśnie o turystów tutaj z Azji, że jest to bardzo porównywalne z turystami z innych regionów. Zmieniło się to po pandemii. Tych zorganizowanych grup, tych wycieczek takich z przewodnikiem, które przyjeżdżały do nas czy na jakieś poczęstunki, czy właśnie na warsztaty było zdecydowanie więcej. Teraz oni są, odradza się to jakby tutaj ta destynacja, jeżeli chodzi o Zalipie.
5: A tutaj organizatorzy także i Dom Malarek ma jakieś może pomysły też na przyszłość, jeżeli chodzi o jakieś nowe atrakcje, czy powiedzmy na razie jednak te koncerty, warsztaty, czy jednak jest coś w głowie?
4: Staramy się jakby przede wszystkim zachowywać tradycje, motywować młode pokolenia, żeby ją kontynuowały. To jest jakby w tej chwili priorytet i jest to najważniejsze. No mam nadzieję też, że uda się też utrzymać właśnie tutaj wspólnie z Muzeum Ziemi Tarnowskiej ten konkurs Malowana Chata. I jest to też ważne, bardzo ważne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o zachowanie tej tradycji i o taką motywację dla malarek i kolejnych pokoleń, aby tą tradycję właśnie kontynuowały. No myślę, że warsztaty, może uda się coś nowego wymyślić, jeżeli chodzi właśnie o przedmioty, które się maluje.
5: Powiedziała Pani, że co roku także odbywa się konkurs. Jak właśnie wygląda frekwencja?
4: Co roku w konkursie Malowana Chata uczestniczy około 100 osób. Są to osoby naprawdę w różnym wieku, od przedszkolaków, nawet młodszych dzieci, po naprawdę sędziwe wiekiem osoby. Także ta liczba trzymuje się co roku mniej więcej na podobnym stanie. Konkurs też posiada dwie kategorie za nowe malatury, gdzie jakby specjalnie pod potrzeby konkursu osoba, malarka wykonuje nowe malatury i z taką malaturą do konkursu przystępuje. Są też osoby, jakby całe rodziny, to osoby, które popierają sztukę ludową, czyli jakby zleciły malowanie komuś, kto potrafi, malarką, prawda, bo nieraz ktoś chce mieć pomalowane, niekoniecznie potrafi, chce się nauczyć i tak jakby chwilowo jakby zleca właśnie malarkom, które potrafią ozdobienie swojej zagrody.
5: Są właśnie też jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o powierzchnię, na której można nanosić swoje malunki? Też już nawet nie pytam właśnie tutaj o konkurs.
4: Nie ma generalnie ograniczeń co do ilości czy do powierzchni malunków w danym gospodarstwie. Pomalowane są studnie, piwnice, budynki gospodarcze, mieszkalne, ogrodzenia, kapliczki przydrożne, przedmioty codziennego użytku, jakieś małe elementy tam architektury, architektury ogrodowej, co ma w miarę gładką powierzchnię i da się pomalować i znajduje się w gospodarstwie, gdzie jest malarka, gdzie są właśnie osoby malujące i wszystko jest pomalowane. Ja jeszcze chciałam tutaj nadmienić też, że Zalipie jakby dla wszystkich zwiedzających, że Zalipie nie jest skansenem, że w samym Zalipiu znajduje się około 40 pomalowanych zagród. Nie wszystkie domy są pomalowane. Samo Zalipie jest też taką miejscowością bardzo rozproszoną i nie ma zwartej zabudowy. Chcąc te wszystkie domy odnaleźć w samym Zalipiu, ale także w okolicy, bo też są przepiękne domy, trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Najlepiej z mapą w ręce eksplorować i naprawdę każdy turysta będzie, mam nadzieję, zadowolony.
5: A czy powiedz mi, właśnie jest przygotowany jakiś przewodnik?
4: My dysponujemy, zarówno my, jak i Zagroda Muzealna, dysponujemy mapkami, które bardzo ułatwiają zwiedzanie wśród właśnie tych zawiłych uliczek. Zaznaczone na niej są wszystkie malowane zagrody, plus takie zagrody udostępnione, w których jakby turysta czy osoby właśnie zwiedzające, uczestnicy warsztatów mogą zobaczyć coś więcej, czyli nieraz mogą wejść do środka, mogą wejść na podwórko. Zaznaczone są miejsca noclegowe, punkty tam gastronomiczne, to ułatwia zwiedzanie. I zachęcam właśnie też, można taką mapkę pobrać z naszej strony.
5: Wracając do pani Felicji, czy można znaleźć w Zalipiańskim Muzeum jakieś zbiory albo informacje dotyczące życia pani Felicji? Bo tak samo słyszałem, że znajduje się tam jej grób, który jest podobno bardzo pięknie przeozdobiony.
4: Tak, grób pani Felicji Curułowej jest ozdobiony właśnie również w Zalipiańskie Kwiaty i został zaprojektowany również przez nią jeszcze za jej życia. I znajduje się właśnie przy parafialnym kościele, także warto tam też zajść. Oczywiście warto też odwiedzić sam kościół parafialny właśnie pod wezwaniem świętego Józefa w Zalipiu. Jest pięknie ozdobiony, są haftowane szaty liturgiczne w kaplicy świętego Błażeja i w kościele malowało też dużo różnych malarek, są różne style. Wbrew pozorom każda malatura, każdy bukiet, każda girlanda różni się od siebie bardzo.
6: SK2. Magazyn lokalny.
7: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Pingwiny z warszawskiego zoo zamieszkały w nowym domu. Otwarto nowy wybieg, którego projektowanie i budowa trwało około 2 lata. Pawilon zapewnia warunki podobne do tych naturalnych, a największą atrakcją jest wysepka z basenem. Życie tych zwierząt, zarówno lądowe, jak i podwodne, zwiedzający mogą podglądać dzięki szklanej ścianie basenu. Na otwarciu nowego domu pingwinów była nasza reporterka Marta Radio. Wydarzenie otwierał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Spotkamy się na otwarciu nowego pawilonu dla pingwinów przylądkowych, które są zagrożone wyginięciem i bardzo się cieszę, że nasze zoo zyskuje zupełnie nowy wymiar, nowy blask, dlatego że zbliża się stulecie warszawskiego zoo w 2028 roku i w związku z tym kontynuujemy inwestycje. Dzisiaj właśnie otwieramy ten pawilon, ale tych inwestycji w tych najbliższych latach będzie znacznie, znacznie więcej, bo będą nowe wybiegi również dla niedźwiedzi, specjalna małpiarnia, ale również pawilon edukacyjny. Oczywiście inwestujemy także w odnawialne źródła energii, tak żeby jak najwięcej energii było produkowanych właśnie tutaj. No i cieszę się, że idziemy do przodu, dlatego że to jedno z ulubionych miejsc warszawianek i warszawiaków. Ten pawilon jest niezwykły, dlatego że będzie można obserwować pingwiny, a te kolejne inwestycje przyczynią się do tego, że warszawskie zoo będzie coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej przyjazne dla zwierząt, ale również oczywiście dla zwiedzających. No i mam nadzieję, że wszyscy warszawiacy będą się mogli z tego cieszyć. Wszystkich Państwa zapraszamy do warszawskiego zoo, żeby oglądać te zmiany, które tutaj zachodzą i bawcie się Państwo dobrze.
9: Andrzej Kuszewicz, dyrektor warszawskiego zoo. No więc było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom. Ale wodę trzeba było regularnie zmieniać. One do tej wody nie zawsze chciały wchodzić, zwłaszcza jak było ciepło, więc no, krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy, ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie, więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję, Fundacja Panda wyłożyła pieniądze na projekt, pani Magdalena Muchowska znalazła pierwsze pieniądze, no i się ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej, ale no, gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no, trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi. Na razie to są trochę przerażone, boją się tej głębokiej wody, nie znają jej, no bo w wodzie może się czaić rekin, może się czaić lampart morski. różne inne niebezpieczeństwa straszne, więc one tak ostrożnie na razie tam nurkują, ale już widzieliśmy je pływające, mamy na monitoringu, więc myślę, że się odnajdą w nowej rzeczywistości.
10: Co wiemy o tych pingwinach?
9: Jak leciałem ratować pingwiny, był to rok 2000, spędziłem tam 6 tygodni, ambasada RP dała mi wizę w ciągu 3 dni i całość finansowała EASA, Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. W telefonie nagrałem komunikat dla znajomych. Poleciałem do Afryki ratować pingwiny. Nikt mi nie uwierzył. One występują na samym południu Afryki, na początku dobrej nadziei. W Ameryce jest podobny gatunek pingwin Humboldta, też na samym południu Ameryki Południowej. No bo one centrum mają swojego występowania na Antarktydzie, ale no są na Nowej Zelandii, są na Tasmanii, są na południu Australii. Także zajmują wszystko to, co tam jest w miarę osiągalne, no bo ten ocean na południu kuli ziemskiej jest bardzo bogaty. Bardzo bogaty w różne ryby, w różne gatunki ryb, prądy morskie, które tu wynoszą kryla z głębi morskich na powierzchnię i to przez to tamte pingwiny mogły funkcjonować. Są to ptaki bardzo pierwotne w sumie i po tym grzmotnięciu, po uderzeniu asteroidy w okolicy Zatoki Meksykańskiej 66 milionów lat temu wymarło 90% fauny i flory na planecie. A życie przetrwało tak naprawdę tam, gdzie jest teraz Antarktyda. Teraz naukowcy do tego dochodzą. No i wymarły dinozaury, a uważa się, wtedy ssaki oczywiście dostały szansę, ale uważa się, że współczesne ptaki to są właśnie dinozaury. Jak chcemy zobaczyć, jak żyły dinozaury, zobaczmy sobie kazuara, strusia afrykańskiego, emu, nandu i właśnie pingwiny, które były rybożerne.
10: A co jedzą pingwiny?
9: Są karmione śledziami. Śledzie są zamrażane bezpośrednio na kutrze, polskim kutrze. Są to duże śledzie. Niestety śledzie, które są przed tarłem, nie są chętnie zjadane ani przez foki, ani przez pingwiny. W każdym razie to są śledzie zamrożone, u nas potem rozmrażane i no, mają mniej więcej wyrównaną wielkość, podaje się im te śledzie głową do pingwina, wtedy jest im łatwiej takiego śledzia połknąć. Są karmione 2 razy dziennie, każdy dostaje po śledziu, ustawiają się w kolejce. Dzisiaj nawet mewa się ustawiła do kolejki między nimi, więc wyglądało to trochę groteskowo, ale tak, no oczywiście mogą dostawać też inne rodzaje ryb morskich. Są też suplementowane minerały, specjalne to tabletki z solą morską dla tego typu ptaków. Mogą dostawać różne głowy, nogi także, ale to już by było dużo droższe. Śledzie są jednak najtańsze na polskim kutrze, także mają nawet certyfikat MSC, gdyby ktoś się dopytywał. Woda jest wieloetapowo filtrowana, także biologicznie. Potem jest to jeszcze ozonowane, potem ozon jest wychwytywany, żeby właśnie glądów nie było w tej wodzie. I ona w naturalny sposób, no, ona się tak naprawdę będzie grzała, kiedy będzie zimno, no bo te maszyny wszystkie tam wewnątrz, no to one wydzielają ciepło. Teraz ta woda ma temperaturę tak około 18-20 stopni, czyli idealną dla nich, ale no, na słońcu może się trochę nagrzewać.
10: Czy jakieś może jeszcze inwestycje są planowane w zoo?
9: Oj tak. No, przez lata ogród zoologiczny był troszeczkę niedofinansowany. Miasto było obciążone różnymi podatkami, więc nie można było marzyć nawet o jakichś poważniejszych funduszach, a infrastruktura nam się sypała. Nam się po prostu kruszyła, no bo te wszystkie obiekty były budowane w latach 50. z wielkim entuzjazmem, a teraz powinno się z równie wielkim entuzjazmem wszystkie je zbudować od nowa. No i jak pani Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zobaczyła stan naszej mopiarni, to po prostu zwołała ekspertów, no i stwierdzono, że coś z tym trzeba zrobić. No więc tak, no wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologie były przestarzałe. Trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło na piwna mopiarnię, to już nie będzie tylko mopiarnia, to będzie egzotarium, to będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne. Tutaj były ruchy takie logistyczne, bo trzeba było niedźwiedzie wysłać do czeskiej Pragi, czyli z Pragi Północ do Pragi Czeskiej, żeby zrobić miejsce dla pingwinów, które mogły być tam, żeby zburzyć pingwiny. To jest pierwszy mały obiekt. Fundacja Panda też poza tym, że włożyła tutaj na projekt, to właśnie podobnie 400 tysięcy wydała na gepardy, bo przy COVID-zie umarło 36 gepardów z populacji europejskiej, a myśmy mieli 3 młode samice, więc koordynator poprosił, ja się nie zgodziłem, żeby wysłać je na Wyspy Brytyjskie przed Brexitem i COVID-em. Powiedzieliśmy, że zbudujemy większy wybieg i to było błogosławieństwo, bo w tej chwili brakuje tutaj gepardów w europejskiej populacji. No i mamy nowy wybieg, też fundacja go sfinansowała. Teraz otwieramy pingwiny. Projektowanie zaawansowane jest przy niedźwiedziach polarnych. Naprawdę to będzie cała dolina, będzie zajęta przez ten pawilon. Małpy też są bardzo zaangażowane. Wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę przy żyrafiarni, też już jest mocno zaangażowane to projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii. Więc oczywiście farma fotowoltaiczna powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię, trzeba też zapewnić wodę. No jakby no nie jest to takie łatwe, ale idziemy do przodu. Zrobiony został audyt energetyczny przez miasto. Wiemy już, gdzie szukać energii, jakiej energii, w jaki sposób, więc miasto nas wspiera naprawdę niesamowicie zupełnie. Także powinienem może już nawet iść na emeryturę, ale ja chcę zobaczyć to wszystko tutaj z bliska, biorąc w tym wszystkim udział.
10: Jak wam się podoba?
11: Czekaliśmy na to 2 lata. Od momentu rozpoczęcia budowy. Fenomenalne. Szkoda, że jednak pingwiny są takie trochę nieśmiałe.
12: No ładnie to wygląda.
11: Tak, generalnie dziewczyny bardzo lubią zwierzęta i nawet padło dzisiaj pytanie, czy można tu jakoś jakieś załatwić, nie wiem, wolontariat albo praktyki. Więc myślę, że one są zaszczepione takim światem zwierząt. Tak, no ale generalnie my nigdy nie jesteśmy za tym, że zwierzęta trzymane w zoo są szczęśliwe, tak? Ale generalnie no fajnie, że jest coś, że coś robią, że te wybiegi się zmieniają, tak? I te zwierzęta mają coraz więcej przestrzeni.
13: No, nam się super podoba, super jest wybieg zrobiony. Tylko widać, że trochę pingwiny są speszone ludźmi i prawdopodobnie dopiero później wejdą do wody.
10: No jest przepięknie. Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone, nie znają tego miejsca, ale naprawdę było to super urocze. Wow. Ja jestem dosyć niska, mam 1,60 m i przyznam, że muszę stawać na palcach, żeby coś zobaczyć, ale już tutaj jak pływały w wodzie, to fajnie to było widać.
14: No jakie są pingwinki, powiedz pani?
15: Fajne.
14: Skoczyły do wody, tak?
15: Tak.
14: I pływały? Super, fajnie. W końcu się doczekały swojego nowego domku.
16: Nie, wydaje mi się, że jest bardzo ładnie. W sensie to w porównaniu do tego starego to jest dużo lepsze. I wygląda nowiej. Też można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz. Było bardzo staro wyglądało i wszystko było takie ciemne. Teraz jest takie jasne, nowe. I co ci można powiedzieć? A, nie było tych pingwinów widać tak bardzo też w tym starym.
17: Magdalena Muchowska, dyrektor koordynator do spraw Zielonej Warszawy. To, co jest fantastyczne, to rzeczywiście te pingwiny nam się rokrocznie rozmnażają i myślę, że to jest fantastyczne, bo mówimy o gatunku zagrożonym wyginięciem. Jedynym z gatunków pingwinów, które naprawdę są krytycznie zagrożone wyginięciem. Stąd tak ważne jest dla nas dobre warunki bytowania i dobre warunki właśnie do rozmnażania, tak żebyśmy mieli jak najwięcej tych pingwinów i mogli pomyśleć kiedyś w przyszłości o tym, żeby jej reintrodukować do natury.
18: Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w mieście stołecznym Warszawa. Wydaje się, że pingwiny zadowolone. Za chwilę będzie pan chyba, który będzie karmił je, jak już wspomniał prezydent, polskimi śledziami i wbiegną do wody, bo już rano na tej kąpieli były. W tej chwili możemy je podziwiać rzeczywiście na skałkach. Ja jestem zachwycona, szanowni państwo, to co powiedziałam na konferencji. Dla mnie to jest basen iście olimpijski. Pingwiny, jak widzimy, czują się na pewno na tym wybiegu i nowym pawilonie bardzo dobrze i cieszę się, że inwestujemy w nasze warszawskie zoo. Odkąd zostałam przewodniczącą, naprawdę przeznaczyliśmy miliony złotych, a do 2028 roku mamy zagwarantowane 53 miliony na nowe inwestycje w warszawskim zoo, bo to nie będzie tylko ten nowy wybieg dla pingwinów przylądkowych, ale będzie to również wybieg afrykański, nowa małpiarnia czy kraina polarna. Rozwijamy również, szanowni państwo, zaplecze techniczne i weterynaryjne. Modernizujemy całą infrastrukturę, bo chcemy, żeby na stulecie, czyli na urodziny setne naszego warszawskiego zoo, ono było imponujące i najpiękniejsze w całej Europie.
7: Zniknie betonowa wyspa wokół Palmy na rondzie de Gaulle'a. Drogowcy ogłosili przetarg na wybór wykonawcy, który zazieleni rondo. Układ zieleni ma imitować wyspy na oceanie. O czym więcej w rozmowie z Michałem Rawą mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
19: Na rondzie de Gaulle'a będzie już nie tylko palma, ale i ocean, wyspy i to z kwiatów. No to powiedzmy, co to za projekt i w ogóle dlaczego mówimy o tym?
20: Coraz więcej zieleni, chociaż ta palma to tak trochę zieleni udaje, a tutaj rzeczywiście ta wyspa betonowa wokół palmy na rondzie de Gaulle'a przejdzie rozpytowanie. Rozpisaliśmy przetarg na rozpytowania w dwóch takich miejscach w Warszawie. Właśnie samo centrum ronda de Gaulle'a plus pewien fragment okolicy Królewskiej. Na ofertę czekamy do 15 czerwca. Więc pewnie jak wszystko dobrze pójdzie, to do jesieni te prace przy rondzie de Gaulle'a zajdą. To nie jest jakby duży i skomplikowany projekt, ale miejsce bardzo, bardzo efektowne i fajne. Po prostu chcemy, żeby ten beton, który tam jest dookoła tej palmy, też zyskał trochę zieleni. Będzie to obsadzone różnymi roślinami, bylinami, krzewami. Stworzy taki wizerunek, no trochę morza zieleni wokół palmy. Małego, ale zawsze. Więc fajna rzecz, mała, a taka wizualnie duża zmiana.
19: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez Rondo de Gola, to wizualnie będzie to wyglądało, jakby ta palma stała na wyspie, będzie otoczona wodą, bo te kwiaty mają imitować taki obraz.
20: Tak, to one będą miały różne kolory, ale trochę też będą przypominały jakieś takie niewielkie morze. To trochę mam wrażenie, my się do tej palmy już przyzwyczailiśmy. Ta panorama Alei Jerozolimskich bez niej trochę by była dziwna. Znaczy mi by się było trudno przyzwyczaić. Chcemy, żeby trochę do tego dodać. Oczywiście tam cały czas pozostaną miejsca do tego, żeby tam stanął na przykład radiowóz, bo wiemy, że to jest miejsce wykorzystywane przez służby do tego, żeby tam patrolować Warszawę. Natomiast co do zasady, większość tej części betonowej, części Warszawy, po której się nie chodzi, ona nie pełni żadnej roli transportowej, stanie się zielona.
19: Czyli takie płaty betonowe zostaną, żeby właśnie służby miały gdzie tam się postawić, no bo wiadomo, jest to miejsce, gdzie często różne przemarsze na przykład przechodzą.
20: Tak, będą tam takie nomen omen wysepki pozwalające na to, żeby tam postawić radiowóz, żeby policjanci tam stanęli, no ale co do zasady większość tego terenu będzie wypełniona zielenią.
19: Kiedy rozstrzygnięcie tego przetargu i kiedy już to tam wszystko się zakończy i zobaczymy efekt końcowy?
20: Na oferty czekamy do 15 czerwca. Oczywiście to, jak długo to potrwa i kiedy będzie finał, no zależy od tego, kiedy podpiszemy umowę. No to w przypadku każdego przetargu jest rzecz płynna, ale tak jakby wstępnie można chyba oszacować, że jesienią będziemy mogli zobaczyć efekt końcowy. No lato nie jest idealną porą do tego, żeby wsadzić zieleń, chociaż też się da, ale wymaga to trochę więcej pracy. Myślę, że jesienią już ta okolica palmy będzie cieszyła oko.
19: Czy prace tramwajarzy w Alejach Jerozolimskich trochę nie przeszkodzą? Czy nie będziecie sobie tam wchodzić w drogę?
20: Nie, no jakby inwestycja tramwajarzy już się zaczęła na dosyć długim odcinku Alei Jerozolimskich. Te prace związane z rozpłytowaniem, one jednak są stosunkowo niewielkie, dotyczą konkretnie terenu, który teraz jest zabetonowany, więc one nie są jakoś bardzo skomplikowane, nie przewiduję tutaj żadnych kłopotów.
19: W centrum dużo robót, właśnie Alei Jerozolimskie to tramwajarze, a u Was Złota, Zgoda, Marszałkowska, tam cały czas prace trwają i kiedy się zakończą, kiedy już robotników tam nie będzie?
20: Sporo się tam rzeczywiście dzieje, zwłaszcza w kwartale Złota, Zgoda. Jak ktoś tam przechodzi wzdłuż ulicy Złotej i dalej przejdzie wzdłuż ulicy Zgody, to widzi, że akurat ten fragment tej inwestycji, on w zasadzie już jest prawie na finiszu, więc myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni, żeby ten element udostępnić. Cała inwestycja łącznie z tymi pracami wzdłuż ulicy Sienkiewicza na północ od tego miejsca, o którym mówimy, powinna być skończona do jesieni. Natomiast na pewno ta część bardziej na południe, właśnie Złota Zgoda. Myślę, że spokojnie w wakacje już tam będzie można z tego miejsca korzystać.
19: Czyli skorzystamy z kolejnych terenów wydzielonych w centrum.
20: Tak, jakby z Złota bardzo się zmieniło. Mam wrażenie, że w ciągu ostatniego miesiąca, w momencie, kiedy tam posadzono drzewa, to w ogóle jest miejsce, które wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało kiedyś. Rzeczywiście jest to miejsce, z którego taki widok na Pałac Kultury no wreszcie przypomina coś, no, czym można się chwalić. Fajne miejsce, do którego można przyjść i na które można posiedzieć. No i przede wszystkim miejsce dużo wygodniejsze niż to, co tam było do tej pory. No ale nie będę tutaj uprzedzał, to tak naprawdę warszawiacy, którzy w momencie, kiedy już to ściągniemy, tam te ogrodzenia, damy ten teren do użytku, sami ocenią, czy to jest fajne. Chociaż no, w weekend miałem okazję się przejść Chmielną i potem Złotą, wcześniej Zgodą przez Plac Pięciu Rogów. No w zasadzie tam były tłumy ludzi, więc jeszcze nie jest skończone, a już tam jest mnóstwo ludzi, to się boję, co będzie, jak to już będzie skończone.
19: To dla pieszych, to dla oka, a dla kierowców coś w zamian? zamian, no bo stracili ulicę Złotą, tam przejazd, więc czy coś w zamian dajecie?
20: No dla kierowców w zamian jest wielki parking podziemny pod Placem Powstańców w Warszawie. To, co pozostanie na górze, wszystkie miejsca postojowe w tym kwartale, one co do zasady będą przewidziane dla mieszkańców, dla dostaw pod pewnymi warunkami. Też zmieni się organizacja ruchu, bo w zasadzie ulica Sienkiewicza będzie taką ulicą, która będzie obsługiwała cały ten kwartał. To jest miejsce, gdzie jakby musimy pomyśleć o tym, jak zapewnić dojazd do miejsca postojowego, głównie dla osób, które tam mieszkają. Natomiast dla wszystkich z zewnątrz, którzy tam przyjeżdżają, no myślę, że inne opcje dojazdu są dużo, dużo wygodniejsze i szybsze niż prywatne auto.
19: Wakacje się zbliżają, czy jakieś grube remonty szykujecie?
20: No my w tym momencie finiszujemy z tymi dużymi przebudowami, remontami, które mamy. Wspomnieliśmy o kwartale ulicy Złota Zgoda. Po sąsiedzku ulica Marszałkowska, tam też się sporo dzieje. Na finiszu są też prace na Walei Solidarności. Więc tak naprawdę to są takie rzeczy, na których się skupiamy. Natomiast no, wakacje to są takim momentem, który w dużej mierze wykorzystujemy, zwłaszcza weekendowo, na frezowania tych najważniejszych ulic, dlatego że to jest jakby ten okres w ciągu roku, w którym warszawiaków w Warszawie jest najmniej. Bardzo często wtedy wyjeżdżają, jest na ulicach luźniej i też te utrudnienia są mniej uciążliwe. Mamy to rozpisane, będziemy informować oczywiście przed konkretnymi pracami remontowymi na konkretnych jezdniach, ulicach o tym, co się będzie tam działo.
7: Budowa Muzeum Getta Warszawskiego na Woli już w kolejnym etapie. W dawnym szpitalu Bersonów i Baumanów powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdzała, jak postępują prace i jakie funkcje będzie pełniło przyszłe muzeum.
15: Katarzyna Persson, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów. Wystawę stałą, wystawę czasową poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniona będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów, i opowie o tym, jakie miejsce one dzisiaj odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
21: To projekt ponad 300 milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, w dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to Muzeum Warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od dwóch renomowanych warszawskich liceów, Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. I społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, które powstają w muzeum, będzie się spotykać młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. I bardzo liczę, że to muzeum to zmieni. Ale to muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który no nie ma co ukrywać, dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować podziękować za cierpliwość, ale też zakomunikować, że Skarb Państwa, że muzeum jest stroną umowy z dzielnicą Wola, która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowę i otworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum, tak by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic, za których cierpliwość chciałbym jeszcze raz podziękować.
0: Franciszek Pojęczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii, galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowie.
2: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze na Umschlagplatz. W tych poszczególnych salach pobocznych będą kolejne fragmenty dotyczące różnych aspektów akcji likwidacyjnej. Na końcu jest przestrzeń poświęcona Umschlagplatzowi ze świetlikiem, który z góry rzuca na nie światło. W jednej z tych sal znajdzie się też historia szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale historia, my nie uciekamy od tego miejsca, jesteśmy w nim osadzeni, również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy o roli, jaką szpital odgrywał w niej w tym momencie. Więc tutaj dowiemy się o tym, jak akcja likwidacyjna wyglądała w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego, tych kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia. Kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej. Więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
0: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, gdzie to jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie minus 2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do Muzeum Główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom minus 1. Tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom minus 2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała. Także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Panie profesorze, jeszcze poproszę o głos. No,
22: dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu. Zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie damy kamienia, jest zbyt elegancki. Damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany, o charakterze pospolitym, naturalny. Dzisiaj lastryko jest strasznie modnym materiałem i stwarza niesamowite możliwości architektoniczne, ale nie tym kierowaliśmy się, wybierając to lastryko. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były lastrykowe. To jest po prostu nawiązanie. Mijaliśmy kolorowy beton barwiony w masie, o którym mówił pan prezes. To było też wyzwanie, żeby w odpowiednim momencie to wykonać, żeby tego nie malować, żeby to był materiał naturalny. No niebawem państwo zobaczycie już, jak to będzie wyglądało po wykończeniu. Spodziewam się, że to będzie bardzo oszczędny w wyrazie architektonicznym budynek.
0: Zależy nam na tym, żeby pokazać też państwu to, że to... że wystawa powstaje w szpitalu Bertona von Bauernów, jest oczywiście kluczowe, to jest dla nas najważniejszy budynek, ale mówimy tutaj o całym muzealnym kompleksie. Mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami, to jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Getta Warszawskiego, na

0: Otwarty, no i przed zabytkowym szpitalem personów i bałwanów, czyli pod ogronem, znajdują się kondygnacje podziemne, które przed chwileczką widzieliśmy. Także to pokazuje Państwu skalę tego projektu. Cztery budynki, podziemne kondygnacje, czyli te nowe kubatury, łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp muzeum już widoczne od strony ulicy Śliskiej, prawie kompletnie od strony ulicy Siennej, nie jest przypadkiem, jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko mety.
1: Magazyn lokalny.
2: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Na Żoliborzu otwarto Labo 4.0. To miejsce do interaktywnej nauki zawodów, m.in. dla uczniów i studentów. Pracownie pozwolą młodym ludziom na zapoznanie się z branżą przyszłości. Do nowego laboratorium wybrała się nasza reporterka Małgorzata Zawada.
3: W pomieszczeniach znajdziemy roboty, wirtualne symulatory, drony, drukarki 3D czy okulary VR. Sprzęt będzie dostępny dla uczniów i studentów, a także dla nauczycieli i doradców zawodowych. O tym, jak ważne jest przygotowanie do nowych zawodów przyszłości, mówił marszałek Mazowsza Adam Struzik.
4: We wszystkich właśnie dziedzinach życia mamy do czynienia z olbrzymią rewolucją. To jest właśnie rewolucja przemysłowa, czwarta rewolucja przemysłowa. To ma miejsce i w przemyśle, i w usługach. W związku z tym musimy kształcić już ludzi. Będzie służyła przygotowywaniu młodych ludzi, ale też często w sensie poznawczym starszych, tych, którzy do tej pory się nie stykali z tego typu technologiami. No, ta technologia naprawdę nie ma dzisiaj ograniczeń i ta pracownia ma temu służyć, żeby pokazywać te możliwości, tak? Uczyć programowania, pokazywać możliwości, uczyć operowania na różnego rodzaju urządzeniach. No, to jest takie troszkę przedłużenie Centrum Nauki Kopernik, bo tam mamy do czynienia z tymi naukami podstawowymi, a tutaj już mamy tę część, nazwałbym to przemysłową. Dzisiaj się mówi dużo o przemyśle 4.0. No to właśnie są takie modele tego typu działań. Linia produkcyjna, którą można zaprogramować, więc naprawdę bardzo jestem zadowolony, że w ramach Krajowego Programu Odbudowy udało się ten projekt zrealizować. I myślę, że to jest pierwszy krok, bo takich miejsc będziemy budowali więcej.
3: Labo 4.0 zostało dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Dawid Kalkowski, wicedyrektor edukacji Mazowsza, podkreśla, że proces powstawania laboratorium nie był łatwy.
5: Laboratorium symulacji edukacyjno-zawodowej 4.0 zostało współfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale również było współfinansowane prawie w 1/4 ze środków samorządu województwa mazowieckiego. I myślę, że będzie ono takim elementem łączącym te 16 branżowych centrów umiejętności z wojewódzkim zespołem koordynacji. I mam nadzieję, że będzie ono stanowiło takie istotne narzędzie do kreowania polityki edukacyjnej województwa. Za nami długa droga od pomysłu do powstania, od przekonania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o słuszności tej inwestycji, poprzez znalezienie miejsca na lokalizację tego laboratorium, aż po instalację samego sprzętu, bo jak nie wszyscy Państwo wiedzą, drukarka 3D, która stoi za Państwa plecami i za chwilę ją zobaczymy, była instalowana tutaj przez to okno z użyciem dźwigu. Ja serdecznie dziękuję wszystkim osobom i wszystkim instytucjom, które były zaangażowane w ten proces.
3: O pracowni opowiedział Piotr Nekoneczka, student Politechniki Warszawskiej.
6: To zachęca młodych ludzi, którzy są w liceach, do właśnie pójścia w tym kierunku, w kierunkach inżynieryjnych, żeby tworzyć maszyny.
3: Co najbardziej podoba się studentom?
6: Drukarka 3D tak naprawdę. To jest najbardziej podstawowe teraz narzędzie w dzisiejszych czasach, bo można wszystko wydrukować. My tutaj mamy na kole drukarkę, to robimy formy do robienia włókna węglowego, opony do łazika drukujemy, które są też bezpowietrzne i mają wbudowaną amortyzację.
3: Z kolei okulary VR pozwolą na naukę holowania samolotu czy operowania żurawiem wieżowym. O tym, jak to działa, opowiedział Grzegorz Szatkowski, wiceprezes firmy dostarczającej symulatory.
7: No tutaj mamy do czynienia z technologią wirtualnej rzeczywistości, czyli z czymś, co jest coraz bardziej powszechne w tej chwili, nie tylko w edukacji, ale też w przemyśle. My się zajmujemy produkcją symulatorów właśnie w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości. Symulatorów różnych maszyn i pojazdów, ale prawdziwych maszyn i pojazdów, które działają tak jak prawdziwe maszyny.

0: Dlatego poza jakby tym wirtualnym światem też stworzyliśmy platformę ruchomą, która nam oddaje jakby nie tylko efekt wizualny, ale też całą fizykę, mechanikę, czyli jeżeli jedziemy wózkiem, no to czujemy, że jedziemy, w coś uderzymy, to czujemy, że uderzyliśmy. W ramach projektu tutaj, który dzisiaj jest pokazywany, czyli Laboratorium 4.0, myśmy dostarczyli dwie ruchome platformy. Na każdej z nich jest zainstalowanych 6 różnych maszyn. Mamy do czynienia z takimi maszynami jak wózek widłowy wysokiego składowania, pojazd typu pushback, równice RTG, żuraw wieżowy, żuraw kolejowy. Więc 6 maszyn na każdej z tych platform jest zainstalowanych i na tych 6 maszynach możemy nie tylko nauczyć się jeździć, ale też sobie zobaczyć w ogóle, czy to jest na przykład zawód, który by nas interesował w przyszłości, żeby go rozwijać, z czym to się wiąże. Wirtualna rzeczywistość jest też o tyle fajna, że on daje głębię na przykład, więc jak usiądziemy sobie na żurawie wieżowym, to też możemy zobaczyć, czy nie mamy lęku wysokości, tak? Czy jak w ogóle chcemy się rozwijać w tym kierunku. Więc to jest takie środowisko, które dla studentów, dla młodych ludzi jest bardzo fajne, dzięki temu, że mogą połączyć teorię z praktyką od razu. Dzięki symulatorom, które są dostępne tak naprawdę 24 godziny na dobę. Nie kosztują praktycznie nic poza zakupem, bo one zużywają energię elektryczną no tyle co komputer i platforma, to jest no, do 1,5 kW, czyli tyle co żelazko. Możemy się nauczyć operowania prawdziwą maszyną. Oczywiście potem, po tej pracy na symulatorze warto sobie jeszcze wejść na prawdziwą, ale już wiadomo, że już mamy tą wiedzę i te wszystkie wiemy, jak się zachowywać, jak reagować, więc to zdecydowanie polepsza, a wirtualna rzeczywistość jest dużo bardziej efektywna niż na przykład uczenie się z ekranu, dlatego że jak zakładamy gogle, to się przenosimy w 100% do tego świata i się w 100% skupiamy na tych zadaniach, które mamy do wykonania.
1: Zapisy na zajęcia w pracowniach będą prowadzone od lipca przez Agencję Rozwoju Mazowsza.
2: Przed nami sezon wakacyjny, a służby już apelują o rozwagę nad wodą. Na Mazowszu jest 114 tak zwanych czarnych punktów wodnych, miejsc, w których w przeszłości dochodziło do utonięć. Tylko w ubiegłym roku na terenie województwa życie straciło 30 osób. Samorząd Mazowsza przeznaczył prawie 1,5 miliona złotych na wsparcie 15 jednostek WOPR. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu ratowniczego oraz paliwa i wyposażenia potrzebnego podczas akcji na wodzie. O szczegółach po podpisaniu umów z ratownikami mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Szanowni Państwo, jak co roku spotykamy się, żeby rozpocząć, no, nazwijmy to akcję letnią, taką prewencyjną akcję letnią dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą. Obserwujemy na szczęście spadek, z tym, że on jest systematyczny, ale jednak niewystarczający spadek utonięć w naszym województwie. Tutaj wyjątkiem niechlubny był 24 rok, w którym nastąpił wzrost tych utonięć. W zeszłym roku tych utonięć było 30 na terenie województwa. To ciągle o 30 za dużo. Taką ciekawą charakterystyką tych utonięć jest to, że dotyczą one głównie mężczyzn. Głównie jest to przedział wiekowy między 30 a 50 lat. No i te utonięcia są przede wszystkim związane z wypoczynkiem nad wodą. I większość utonięć niestety ma miejsce w rzekach mazowieckich. Czyli widzimy tutaj, że to jest połączone właśnie z takim aktywnym wypoczynkiem, z warunkami też atmosferycznymi, no ale też z brakiem przezorności tych osób, które korzystają z kąpieli w sposób nieostrożny. Od 10 lat, jak Państwo wiedzą, prowadzimy akcję czarnych punktów wspólnie z dwiema komendami policji, zarówno stołeczną, jak i wojewódzką. Chodzi o to, żeby w tych miejscach, w których dochodzi do tych tragicznych wydarzeń, umieścić te czarne punkty, po to, żeby no, chociaż przestrzec tych, którzy w tych miejscach chcieliby zażyć kąpieli, że to się może wiązać z niebezpieczeństwem. Mamy w tej chwili 114 takich punktów na terenie województwa mazowieckiego. W samej Warszawie jest ich 26. Odnawiamy je. No, czasami, kiedy dłuższy czas się nic nie dzieje, po kilku latach też usuwamy, czy też lokalne władze poprawią warunki bezpieczeństwa w danym miejscu, to wtedy też nie ma podstaw, żeby taki czarny punkt był. To nasze spotkanie dzisiaj jest też pewnym apelem, proszę Państwa, do społeczeństwa, do ludzi korzystających z uroków lata, żeby jednak byli przyzorni. Ja zawsze też mówię o takim tragicznym efekcie skoków na głowę w nieznanym akwenie, bo często się to kończy złamaniem kręgosłupa i kalectwem na całe życie. I też przed tym przestrzegam. No też jest dobra okazja, żeby podpisać z naszymi służbami ratunkowymi, wodnymi, ochotniczymi pogotowiami ratunkowymi, a mamy takich 15 w województwie, umowy. My wspieramy od lat już funkcjonowanie WOPR-ów i dzisiaj też to wsparcie wynosi od kilkudziesięciu do nawet blisko 100 tysięcy złotych. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 400 000. WOPR-owcy przeznaczają to na bieżące funkcjonowanie, zakup paliwa, ale też doposażenie w odpowiedni sprzęt ratowniczy, czasami nowe silniki do łodzi, no według potrzeb. Jeszcze raz apeluję do wszystkich kąpiących się na Mazowszu, uważajcie na siebie i naprawdę nie wchodźcie do niebezpiecznej wody, zwłaszcza w miejscach, które są oznaczone czarnymi punktami.
4: Robert Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Wiązkie Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od kilku lat, w zasadzie od samego początku, otrzymujemy wsparcie z urzędów, w tym od marszałka. Te pieniądze są niezbędne. Niezbędne do tego, żeby naprawić nasz sprzęt, żeby dokupować nowy, żeby do tego nowego i starego wlewać paliwo, a przede wszystkim po to, żeby mieć jakieś fundusze na wynagrodzenie ratowników. To, że w nazwie mamy ochotnicze, to my ochotniczo przychodzimy do pracy i musicie Państwo nam uwierzyć, że większość czasu w naszej bazie spędzamy ochotniczo. Nie zawodowo, tylko ochotniczo. No tak ze swojej strony, jak się spotykamy z ludźmi na wodzie, to mogę Państwu powiedzieć, że ludzie żyją w przekonaniu, że my ze Skarbu Państwa po prostu mamy stałe dofinansowanie w postaci, nie wiem, 1 000 000 zł. No i sobie pływacie, w zasadzie to powinniście wszystko robić za darmo, no a tak nie jest. Wiecie Państwo, tutaj dużo powiedziane było o edukacji młodzieży. My od 14 lat w Legionowskim WOPR prowadzimy tak zwaną Młodzieżową Grupę Ratownictwa Wodnego, w której zrzeszamy młodzież od 15 do 18 roku życia po to, żeby im w pierwszym roku doprowadzić do tego, że zdobyli uprawnienia sternika motorowodnego. W następnym roku, czyli wtedy, kiedy będą mieli już te skończone 17 lat, żeby przystąpili do egzaminu, do szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i w wieku 18 lat, żeby zrobili gdzieś uprawnienie ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Robimy to pro bono. Instruktorzy, wycieczki, wizyty na pływalniach, wizyty na budowlach hydrotechnicznych. Często posiłki. No teraz na koniec czerwca robimy dla młodzieży obóz letni, który będzie trwał blisko, no tydzień będzie trwał u nas w bazie. No i na to wszystko potrzebujemy pieniędzy. No tak czy nie da się wszystkiego wyprosić u nawet najlepszych darczyńców.
1: Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. Od wielu lat razem z polską policją i z WOPR-ami prowadzimy akcję Czarne Punkty. To ważne, bo po pierwsze miejsce oznaczone podpowiada nam, że to jest miejsce niebezpieczne i nie należy się w tym miejscu kąpać. I też podnosi świadomość, tak, że nie każdy brzeg, który nawet jest dobrze można na nim zejść, że to jest bezpieczne dla nas, szczególnie tam, gdzie są rzeki rżące, też możemy nawet blisko samego brzegu już też mieć niestety taką trudną sytuację, gdzie będzie wir. Także naprawdę te punkty czarne są oznaczone po to, żeby tam w tych miejscach absolutnie nie wchodzić. W tej chwili mamy 114 oznaczonych czarnych punktów. One przynoszą też bardzo fajne efekty. Dlatego podpowiadamy, ale też przede wszystkim ta edukacja, która jest prowadzona dla osób oznaczeniem tych miejsc, też wskazuje na to, że jest niebezpiecznie i ludzie najczęściej już nie wchodzą w tych miejscach. Marzy nam się oczywiście, żeby nie dochodziło w ogóle do zdarzeń tragicznych na Mazowszu. Stąd ta akcja prowadzona jest od wielu lat. To ma na celu profilaktykę i edukację, ale także interwencje, jeżeli chodzi o służby i policji, i WOPR-y. Wskazane miejsca, które są niebezpieczne i są oznaczone, tam przebiega także interwencja, jeśli ktoś próbuje wchodzić w te miejsca. Zdarza się oczywiście, że coraz częściej już są organizowane plaże publiczne, szczególnie nad brzegami, tam gdzie jest lokalizacja z dostępem, gminy się decydują na to, żeby stworzyć publiczne plaże, więc generalnie te punkty czarne, jeżeli tam się nikt nie utopi przez jakiś czas, są zabierane. No, chcemy, żeby te też bezpieczne plaże były dla mieszkańców, dlatego też podnieśliśmy kwotę finansowania dla WOPR-ów, żeby mogli więcej godzin spędzić na wodzie, żeby zacząć już od maja do października mieć możliwość dyżurowania, dlatego że pamiętajmy, że WOPR dyżurują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, więc to nie jest praca 8-godzinna, tylko dyżur 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Są też wysokie koszty i paliwa, i osobowe, ale także sprzętu specjalnego.
5: specjalistycznego. No mamy to szczęście na Mazowszu, że nasze WOPR-y się ciągle rozwijają, że chcą być bardziej profesjonalni, więc też wyszukują sprzęty, które pozwolą im wykonywać trudniejsze technicznie czynności, ale przy mniejszym wysiłku, więc też poszukują takich sprzęty, które będą, chociażby zmiana bojek na bojki nowoczesne, które są lekkie, też one się same rozkładają, więc to też generuje mniej wysiłku fizycznego dla samych ratowników. No i oczywiście no, cieszmy się tym, że mamy wspaniałych woprowców i policję rzeczną, która zna się na fachu, jest skuteczna i przede wszystkim już, ja tu dzisiaj mówiłam o Jeziorze Zegrzyńskim, gdzie doświadczaliśmy dużo zdarzeń niebezpiecznych, a skutery, które kupiliśmy rok temu jako samorząd województwa mazowieckiego dla policji, przynoszą efekty, jest spokojniej, jest bezpieczniej, także o to nam chodzi.
6: Magazyn lokalny. Puszcza Kampinoska wielu osobom kojarzy się z zieloną plamą pod Warszawą, ale to miejsce o niezwykłej przyrodzie, burzliwej historii i wciąż odkrywanych tajemnicach, do których dziś będziemy zaglądać krok po kroku. Jak to możliwe, że tak duży kompleks leśny przetrwał tuż obok wielkiej aglomeracji? Puszcza Kampinoska to fenomen. Leży na północny zachód od Warszawy, w pradolinie Wisły, między Wisłą, Bzurą i skarpą równiny Łowicko-Błońskiej. Cały obszar ma około 670 km2, z czego lasy zajmują mniej więcej 270. Większość to dziś Kampinoski Park Narodowy, mozaika różnych terenów. Czyli w terenie to takie ciągłe przechodzenie z jednego świata do drugiego? Tak, piaszczyste wydmy przeplatają się z podmokłymi bagnami i torfowiskami w dawnych korytach Prawisły. Żyzne mady przyciągnęły osadników już w XI wieku. Lasy na tych glebach wycięto do XIX wieku, a gęsta puszcza zachowała się głównie na ubogich, piaszczystych wydmach, mało atrakcyjnych dla rolnictwa. Czyli tam, gdzie rolnikowi było najtrudniej, przyrodzie było najłatwiej. A klimat tak blisko Warszawy też jest wyjątkowy? Tak, wpływa na niego klimat nadmorski i kontynentalny, Wisła i aglomeracja. Wiatry są słabsze, częste są mgły wiosną i jesienią, burze latem zdarzają się rzadko. Średnia roczna temperatura wynosi około 8 stopni Celsjusza, a opady około 530 mm. A same wydmy i bagna tworzą jeszcze własny mikroklimat? Na wydmach amplitudy temperatur są ogromne, jak na małej pustyni, a na bagnach jest chłodniej i wilgotniej. Prawie cała woda pochodzi z opadów, więc dłuższa susza jest tam wyjątkowo dotkliwa. To teraz pytanie, które wielu interesuje najbardziej. Co tam właściwie rośnie i żyje? Dominują

liściaste, olsy i łęgi. Są też rzadkie rośliny jak kamedafne północna czy brzoza czarna oraz gatunki obce, na przykład dąb czerwony. Rośliny roślinami, ale Campinos wielu osobom kojarzy się z łosiem. Łoś to znak firmowy puszczy. Kiedyś powszechny, potem wyginął, a w 1951 roku został przywrócony i dziś znów jest częstym widokiem. Podobną historię ma bóbr, który zniknął w XIX wieku, a w 1980 roku sprowadzono z Pojezierza Suwalskiego 7 bobrów. Osiedliły się i dziś są ważnym elementem ekosystemów. Łosie, bobry, ale to chyba nie koniec listy mieszkańców puszczy. Żyje tam ryś euroazjatycki, reintrodukowany od 1993 roku. Wydra, lis, jeleń, sarna, dzik, jenot, borsuk, a od 2013 roku także wilk szary. Z ptaków między innymi bocian czarny, bielik, żuraw, czapla siwa, derkacz i bąk. Bogata jest też fauna płazów i gadów. To żywy podręcznik zoologii i botaniki, a jednocześnie teren o burzliwej historii. Jak daleko w przeszłość sięga ta historia? Pierwsze osady w głębi lasów pojawiły się w XV wieku. W XVI wieku lasy stały się królewszczyzną, co uruchomiło intensywną wycinkę i spław drewna Wisłą. Największe zniszczenia nastąpiły w XVIII wieku, a wraz z wycinaniem lasu znikała zwierzyna, mimo że był to ważny teren łowiecki królów. A historia militarna? Okolice Warszawy często były areną walk.

0: roku, kiedy stała się miejscem walk i masowych mordów, szczególnie w okolicach Palmir. Pamiątką są rozsiane mogiły i cmentarze. A co działo się z samym lasem w nowszych czasach? W XIX wieku meliorowano bagna i wycinano olsy, a I wojna światowa przyniosła kolejne zniszczenia. W okresie międzywojennym nadal eksploatowano drewno, ale dzięki staraniom Romana i Jadwigi Kobędzów powstały pierwsze rezerwaty. Po II wojnie światowej podjęto poważne działania ochronne i w 1959 roku utworzono Kampinoski Park Narodowy. No właśnie, jak dziś wygląda ta ochrona? Park ma 22 obszary ochrony ścisłej. To 12% powierzchni, gdzie przyroda rozwija się bez ingerencji człowieka. Około 84% to obszary ochrony częściowej, a 7,6% ochrony krajobrazowej. Wokół rozciąga się otulina ponad 37 tysięcy hektarów, łagodząca wpływ działalności człowieka. A jaka jest ranga Kampinosu w skali międzynarodowej? Od 2000 roku to rezerwat biosfery Puszcza Kampinoska w programie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, a Parlament Europejski uznał go za ostoję ptaków o randze europejskiej.
1: Czyli z jednej strony miejsce spacerów dla mieszkańców Warszawy, z drugiej obszar, który interesuje naukowców i instytucje z całego świata.
0: I ta podwójna rola jest największym wyzwaniem. Trzeba pogodzić potrzebę kontaktu z naturą z ochroną bardzo wrażliwych ekosystemów.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
3: Skoro w poprzedniej części mówiliśmy o fenomenie Puszczy Kampinoskiej, jej historii, przyrodzie i ochronie, to teraz przyjrzyjmy się bliżej, skąd wzięła się sama nazwa Kampinos i jak wrosła w dzieje Mazowsza oraz Warszawy.
0: Zaczyna się od pytania, dlaczego Kampinoska? Nazwa pochodzi od miejscowości Kampinos, ale sama nazwa wsi to już zagadka językowa i historyczna.
3: Czyli wszyscy jej używają, a nikt nie wie, skąd się wzięła. Co mówią źródła?
0: Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z końca XIV wieku, kiedy nazywała się Białe Miasto. Pod koniec XV wieku pojawiają się formy Kapinos i Kapinos i od tego momentu badacze próbują zrozumieć, skąd ta nazwa.
3: I mamy kilka konkurencyjnych teorii?
0: Tak, jedna z nich odwołuje się do łacińskiego Campus Noster, czyli nasze pola, które miało przekształcić się w Kampinos.
3: Ale jest też wersja z królem, polowaniem i efektownym okrzykiem, prawda?
0: Przez długi czas popularne było wyjaśnienie, że nazwa pochodzi od słów przypisywanych królowi Janowi III Sobieskiemu. Ubi campi nos fuimus, czyli tam byliśmy, gdzie pola. Z tego miało powstać słowo Kampinos.
3: Czyli klasyczna legenda o królu, który jednym zdaniem nadaje nazwę całemu regionowi.
0: To piękna opowieść, ale trudno ją potwierdzić. Jest też hipoteza związana z krajobrazem. Wśród bagien były kępy suchego terenu, nazywane kampą. Według tej teorii Kampinos to miejsce kamp, suchych wysp wśród mokradeł.
3: I to już brzmi bardzo lokalnie, z ziemi, a nie z królewskiego dworu.
0: Co ciekawe, sama nazwa Puszcza Kampinoska pojawia się dopiero na początku XVIII wieku, a do powszechnego użytku weszła w połowie XX stulecia.
3: Czyli nazwa, która dzisiaj wydaje się oczywista, jest w gruncie rzeczy dość młoda.
0: Tak, a sama puszcza ma historię znacznie dłuższą i mocno splecioną z dziejami Polski. Przechodziły tędy wojska, ukrywali się powstańcy, a dziś to także miejsce pamięci narodowej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski2 Warszawa.
3: Zanim przejdziemy do powstań i wojen, zatrzymajmy się na chwilę przy geografii. Gdzie dokładnie leży Puszcza Kampinoska w relacji do Warszawy i regionu?
0: Puszcza Kampinoska to duży kompleks leśny w centralnej Polsce, na Nizinie Mazowieckiej w Pradolinie Wisły. Od północy i wschodu ograniczają Wisła, od zachodu Bzura, a od południa skarpa równiny Łowicko-Błońskiej. Z perspektywy Warszawy puszcza zaczyna się już kilka kilometrów za granicami miasta.
3: Czyli to nie jest daleki las, tylko właściwie zielone zaplecze metropolii.
0: Dokładnie. Ma około 670 km kwadratowych. Przez długi czas pozostawała niemal dziewicza. Dopiero na początku XV wieku w głębi lasów pojawiły się pierwsze osady, m.in. Truskaw i Wólka Zaborowska. Do tego czasu tereny puszczy należały do książąt mazowieckich, a w drugiej połowie XV wieku włączono je do korony i zaliczono do królewszczyzn.
3: I wtedy zaczęto ją traktować jak zasób gospodarczy?
0: Tak, oddawano te tereny w dzierżawę, a kontrolę sprawował Sejm. O dzierżawę zabiegali wpływowi obywatele. Przyciągało ich bogactwo drewna i możliwość spławiania go Wisłą aż do Gdańska.
3: I tu wchodzą słynne sosny masztowe, prawda?
0: Tak, rosły tu jedyne na Mazowszu sosny masztowe. Wyjątkowo wysokie i proste, idealne na maszty okrętowe. Przyjeżdżali po nie kupcy, cieśle i szkutnicy z Gdańska, bo to drewno miało znaczenie strategiczne dla żeglugi i handlu.
3: Czyli z jednej strony bogactwo, z drugiej presja na wycinkę.
0: Właśnie.

0: że zasoby nie są nieskończone.
1: Zanim jednak pojawi się ochrona przyrody, rozwija się osadnictwo. Na obrzeżach puszczy pierwsze wsie znamy z dokumentów z początku XV wieku, na przykład Wilków i Wiejca. Pod koniec tego stulecia król Kazimierz Jagiellończyk przekazał za znaczną sumę florenów kilka osad puszczańskich. Między innymi Wilków, Wiejca, Głusk, Rybitwę, Wolę oraz po raz pierwszy wymieniony pod nazwą Campinos, wcześniej znany jako Białe Miasto.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa. To warto wiedzieć.
0: Czyli Campinos wchodzi na scenę oficjalnie. A co z tymi ludźmi, którzy żyli już w głębi lasu?
1: W XVIII wieku pojawia się tak zwane osadnictwo budnicze. Od prowizorycznych bud, w których mieszkali osadnicy. Przyjeżdżali karczować las, stawiali budy, pracowali, a potem często zostawali na stałe. Te miejsca stały się zalążkiem późniejszych wsi i pól uprawnych.
0: Czyli z tymczasowych baraków wyrastały potem normalne wsie.
1: Tak, ale jednym z najciekawszych wątków jest nadwiślańskie osadnictwo holenderskie, tak zwane holenderskie.

0: nietypowe tereny, zabezpieczyć je przed wodą i uczynić z nich żyzne pola.
1: I do dziś widać efekty ich pracy?
0: Tak, to na przykład wyniesione fragmenty terenu, naturalne lub usypane, na których stawiano domy, oraz miedze obsadzane wierzbami i topolami. Te drzewa wyznaczały granice.

0: powodziowych i zatrzymywały żyzne na muły, które osadzały się na polach, gdy woda opadała.
1: Czyli Puszcza Kampinoska to nie tylko las, ale też szkoła inżynierii wodnej w terenie.
0: Można tak powiedzieć. Warto też wspomnieć o połączeniu Sochy

0: powstań i królów.
1: I tutaj Puszcza Kampinoska ma naprawdę bogaty życiorys. W 1410 roku zachodnim skrajem Puszczy Władysław Jagiełło prowadził wojska pod Grunwald i pod Czerwińskiem przeprawił się przez Wisłę po tak zwanym moście łyżwowym, czyli moście zbudowanym na łodziach.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa.
0: Most łyżwowy na Wiśle, wojska idące skrajem Puszczy. To brzmi jak gotowa scena filmowa.
1: I takich scen jest więcej. W 1794 podczas insurekcji kościuszkowskiej północnym obrzeżem Puszczy maszerowały wojska generała Henryka Dąbrowskiego. W rejonie Brochowa i Kamiona doszło tam do walk z wojskami pruskimi.
0: Czyli Puszcza była nie tylko tłem, ale realnym teatrem działań wojennych.
1: Tak, w XIX wieku, w czasie powstania styczniowego, Puszcza Kampinoska stała się schronieniem dla powstańców. W dworku w Kampinosie mieścił się sztab Zygmunta Padlewskiego. Tam organizowano oddziały i stamtąd szły rozkazy.
0: I były też konkretne bitwy w samym sercu Puszczy?
1: Tak. 14 kwietnia 1863 roku oddział Dzieci Warszawy stoczył

0: w okolicach Palmir, Niemcy dokonywali egzekucji na ludności cywilnej i przedstawicielach polskich elit. Do dzisiaj po całej puszczy rozsiane są samotne mogiły i cmentarze.
1: To zupełnie zmienia sposób patrzenia na ten krajobraz. Ścieżka w lesie to nie tylko przyroda, ale też historia pod stopami.
0: A jeśli cofniemy się do wcześniejszych wieków, zobaczymy, że puszcza była też miejscem królewskich polowań. Polował tu prawdopodobnie Władysław Jagiełło, a na pewno Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski. Z czasem, wraz z rozwojem osadnictwa i wycinką, zwierzyny zaczęło brakować.
1: Czyli człowiek najpierw traktował puszczę jak magazyn drewna i zwierzyny, a dopiero później zaczął myśleć o ochronie.
0: Dokładnie.

0: unikalny obszar przyrodniczy i historyczny.
1: I tu wchodzi Kampinoski Park Narodowy.
0: Tak, dzisiaj Puszcza Kampinoska jest sercem Kampinoskiego Parku Narodowego. Park ma 22 obszary ochrony ścisłej. Około 80% powierzchni stanowią obszary ochrony częściowej, a niecałe 8% to obszary ochrony krajobrazowej.
2: Radio SK2 Warszawa. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
1: Czyli większość parku jest chroniona, ale w różnym stopniu. A co z otuliną, o której często się mówi przy parkach narodowych?
0: Wokół Kampinoskiego Parku Narodowego rozciąga się otulina o powierzchni ponad 37 tysięcy hektarów. To strefa buforowa, która łagodzi wpływ działalności człowieka na park, dając lasowi oddech tak blisko dużych miast.
1: I Puszcza Kampinoska ma też znaczenie międzynarodowe, prawda?
0: Tak, od 2000 roku Kampinoski Park Narodowy jest rezerwatem biosfery Puszcza Kampinoska w ramach programu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. Parlament Europejski uznał też ten teren za ostoję ptaków o randze europejskiej.
1: Zaczęliśmy od zagadki nazwy Kampinos, a wyszła opowieść o królewskich polowaniach, powstańczych sztabach, holenderskich gospodarstwach i masztowych sosnach. Wszystko w jednym lesie, kilka kilometrów od granic miasta.
0: I z pamięcią o tych, którzy w tym lesie walczyli i zginęli. Samotne mogiły i cmentarze przypominają, że to nie jest tylko zielona plaża.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: 9.09, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną, a szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia, no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mik i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: A ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial w swoim pierwszym spotkaniu. Gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1, a wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze jestem przed pierwszą kawą, za chwilę ją sobie zaparzę, ale uruchamiam już radio śniadaniowe, czas grać wam hity i opowiadać o fajnych rzeczach, mam nadzieję. Michał Hanczak z tej strony, a ze mną Roxy, to znaczy jej hit Miasto, na dobry początek wam gram.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze spotkanie już oficjalnie. Wiktoria Kida za nami, a przed nami m.in. Carla Fernandez czy zespół Perfect. Ale przede wszystkim przed nami dwudzionek. Sobota i niedziela, mam nadzieję, że wolne, że pełne ciekawych planów. Nawet jeżeli chcecie po prostu odespać, poleżeć, odpocząć, to też jest ciekawy plan. Chociaż ja oczywiście będę was zachęcał do tego, żeby trochę się ruszyć i na przykład skorzystać z różnego typu atrakcji, które dzieją się tak naprawdę wszędzie. Naszą podróż z mikrofonem po Polsce zaczniemy od Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam dzisiaj niezwykłe bicie rekordu Guinnessa, no próba bicia rekordu, ale ja wierzę, że uda się pobić ten rekord w strzyżeniu włosów. Fryzjerzy z całej Polski dzisiaj zjechali do Piotrkowa, bo chcą wykonać minimum 500 cięć w ciągu 8 godzin. Potrzebne są głowy, jakkolwiek to zabrzmi, do ścięcia.
1: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
2: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
0: Dzisiejsze bicie rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów w amfiteatrze miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Trzymam kciuki tak mocno, jak fryzjerzy trzymają w dłoniach nożyczki. No i choć wszystkim zawsze życzę, żeby weekend trwał jak najdłużej, to w tym przypadku życzę, żeby to był weekend ścięty na krótko.

0: Do tej pory z 4,5 roku znaliśmy Vivaldiego, ale teraz mamy też Wiktora Waligurę i bardzo dobry popowy hit, który w Radiu SK2 oczywiście wam gramy. Dzisiaj zerkam do kalendarza z wielką radością, bo 13 czerwca urodziny obchodzą trzy bardzo zdolne, znane artystki, których hit na pewno też lubicie i dzisiaj na pewno hit każdej z tych artystek wam zagram. Na dobry początek Kasia Kowalska, która przy okazji urodzin zdradzi też trochę swoich sekretów. Zapytałem ją o jej pierwszy występ na scenie. Czy pamięta, kiedy debiutowała?
1: Mój pierwszy raz kojarzy mi się z przeglądem piosenki Zuchowej w Sulejówku, kiedy wyszłam zaśpiewać. Aśliż też nie pamiętam co, ale pamiętam, że zaśpiewałam chyba pierwszą zwrotkę, spojrzałam na publiczność i położyłam mikrofon na scenie i uciekłam. To był mój taki pierwszy występ i pierwsza ucieczka ze sceny, także nie uniosłam tego psychicznie.
0: Na szczęście i dla Kasi, ale przede wszystkim dla nas w dorosłym życiu już z tej sceny nie uciekała i została na niej na dobre, racząc nas fantastycznym głosem i super hitami. Często takimi dość smutnymi, o nie do końca szczęśliwej miłości, ale zdarzają się też w jej repertuarze optymistyczne piosenki i skoro mamy początek weekendu, urodziny Kasi Kowalskiej, której życzymy wszystkiego najlepszego, to coś optymistycznego pasuje jak ulał.
2: SK2

0: To oczywiście zespół Ira, z którym spotkamy się jeszcze pod koniec tego miesiąca w ramach trasy SK Music Tour w Kołobrzegu. O tym wydarzeniu jeszcze na pewno będę wam opowiadał. No i chciałbym teraz powiedzieć przy okazji hitu Wiara, że mam wiarę w naszych piłkarzy, że poradzą sobie świetnie na mundialu. Problem jest taki, że ich tam nie ma. Mundial się zaczął, ale bez Polski. Za to w Polsce, w Radiu SK2, my mamy dla was specjalną mundialową akcję. Od poniedziałku startujemy z kompletowaniem naszej drużyny Radia SK2, która 4 lipca pojawi się na PGE Narodowym w Warszawie i zagra mecz pod okiem Sławomira Peszko. Zresztą Sławomir Peszko będzie już od poniedziałku wygwizdany na naszej antenie i będziecie musieli odgadnąć, co kryje się pod tym gwizdkiem. Do wygrania sporo nagród. Nagrodą główną 4 lipca jest 10 tysięcy złotych. Już teraz warto zajrzeć na sk2.pl, kliknąć zakładkę Wygraj i tam znaleźć wszystkie szczegóły naszej zabawy. Nie trzeba nawet umieć grać w piłkę nożną. Trzeba mieć trochę kreatywności i szczęścia. Powodzenia! A za kilka chwil w Radiu SK2 m.in. Patrycja Markowska.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty? Od

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
6: Wow!
7: Na Farmie Iluzji wszystko jest wow!
6: Ty też wejdź do świata magii. Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do Parku Rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
7: Liczba biletów ograniczona.
6: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
8: Jeszcze raz!
9: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. Trzy bilety w cenie dwóch. Bilety na majaland.pl.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Lato w mieście? Wpadaj do Teatru Capitol. Gramy przez całe wakacje. Gorące tytuły, wielkie emocje i najlepszy oddech od upałów. A w każdą sobotę po spektaklu po tańcówki do późnej nocy. Teatr Capitol. Tu lato gra główną rolę. Sprawdź na teatrcapitol.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To jest tytuł tej piosenki, ale ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i za chwilę też w newsach o 10 też jakieś dobre informacje się pojawią. Lore na antenie Radia SK2, w którym oprócz tego, że gramy najlepsze polskie hity, mamy też dla was trochę propozycji, co można fajnego robić w weekend w waszej okolicy. Jeżeli ktoś z Małopolski, to w jednej z małopolskich miejscowości w ten weekend odbywa się zlot ludzi nieśmiałych. Powiem szczerze, że nawet bym się wybrał, ale trochę brakuje mi śmiałości.
1: SK2. Reklama.
2: Wykorzystaj

0: maski do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Lato w mieście? Wpadaj do Teatru Capitol. Gramy przez całe wakacje. Gorące tytuły, wielkie emocje i najlepszy oddech od upałów. A w każdą sobotę po spektaklu potańcówki do późnej nocy. Teatr Capitol. Tu lato gra główną rolę. Sprawdź na teatrcapitol.pl.
9: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
10: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wow!
13: Na Farmie Iluzji wszystko jest wow!
14: Ty też wejdź do świata magii. Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. 2 paragony to nawet 2 bilety. Tylko do 30 czerwca.
13: Liczba biletów ograniczona.
14: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Chruściak, witajcie. Bemowo zawsze w formie, czyli piknik sportowy. Ten startuje za godzinę. Będą rodzinne atrakcje, a potem maraton zumba. Dziś i jutro dni Białołęki. Wśród gwiazd Smolasty i IMI to przy Hemara. Jutro gwiazdami będą OSTR i T-Love. Wtedy impreza przeniesie się do Parku Picassa. Podczas wydarzenia staną też food trucki. Będzie dyskoteka i pokazy sportowe. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Oskar 2. Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
17: No szok, szok.
18: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
16: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść też grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
19: Na zewnątrz będzie
12: będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
16: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi odbędą się w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
19: Sporo osób żyje piłką nożną, mundial rozpoczęty, ale też żyjemy tenisem. Pamiętamy, co się działo tydzień temu na French Open i o tym tenisie jeszcze za chwilę wam powiem, ale najpierw zagram. Konik na biegunach od Urszuli, Kuba i Kuba Stygnie Lato też będą, a ja nazywam się Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. Dzień dobry!

0: Praktycznie jesteśmy na półmetku miesiąca, więc tyle samo od wypłaty, co do wypłaty w moim przypadku. Ja nie pożyczam. Nie pytajcie jakby co. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. To jest Radio Śniadaniowe. Witam was bardzo serdecznie. Za kilka chwil Mateusz Ziółko, T-Love czy Ania Karwan. Ale oczywiście najpierw z mikrofonem wędrujemy dalej przez Polskę i sprawdzamy, co się dzieje i co słychać. Po sukcesach Mai Chwalińskiej z zeszłego tygodnia, z French Open, oczywiście, że zagotowało się i zrobił się duży ruch w okolicach kortów tenisowych, bo nagle wiele osób się tym sportem zainteresowało i postanowiło spróbować swoich sił i są na to dowody w postaci opowieści trenerów i trenerek. Oczywiście ten szał zaczął się już też po sukcesach Igi Świątek, ale w ostatnich dniach ruch jakby znowu większy. Rodzice chętnie zapisują dzieci na zajęcia z tenisa, o czym opowiada nam Mariola Frączek z jednej z takich szkół w Nowym Sączu.
1: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej.
0: Żeby osiągać takie sukcesy jak Maja Chwalińska czy Iga Świątek, to wiadomo, że trzeba od dziecka zacząć trenować. Ale dla rozrywki, dla rekreacji, dla sportu, dla nowych doświadczeń, dorośli też mogą spróbować.
1: Każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno.
0: Jeśli tenis was korci, to rozejrzyjcie się choćby w ten weekend, czy jakiś kort w waszej okolicy działa. Na pewno prężnie ostatnio. SK

0: Każdego dnia w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, także od Mesai. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe, w którym po raz kolejny teraz zaglądam do kalendarza. 13 to niby pechowy dzień, ale 13 dzień czerwca to bardzo szczęśliwy dzień dla polskiej muzyki, bo urodziły się tego dnia bardzo znane, bardzo zdolne artystki. Mówiłem już o Kasi Kowalskiej, teraz czas na Anitę Lipnicką, czyli kolejną ikonę lat 90., ale aktywną i bardzo dobrze do dzisiaj. Zapytałem Anitę Lipnicką o jej największą koncertową wpadkę.
1: O Boże, mam taką jedną, która gdzieś tam się jawi zawsze jako najgorszy koszmar piosenkarza, czy tam piosenkarki. Kiedy stoisz na scenie i to się wydarzyło autentycznie, naprawdę byłam zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowej imprezie jazzowej. Uwielbiam jazz, ale nie jestem jazzową wokalistką. Tak się stresowałam występem i to było przed pełną salą, całą piosenkę przestałam, nie zaśpiewałam ani słowa, zapomniałam totalnie tekst, czarna dziura w ogóle, najgorzej. I na końcu po prostu powiedziałam przepraszam i usiadłam na stołku na scenie. Ta tragedia polegała na tym, że wszyscy uczestnicy tego koncertu cały czas siedzieli na tych stołkach, więc ja nawet nie miałam się gdzie ukryć i się po prostu zapaść pod ziemię. Musiałam tam siedzieć do kolejnej piosenki, którą na szczęście już pamiętałam. To było Rosemary's Baby. Już jakoś weszło mi w krew i pamiętałam, a ta pierwsza totalna porażka.
0: A kto śpiewał, że wszystko się może zdarzyć? Również na scenie. Anita Lipnicka obchodzi w tym roku 30-lecie swojego solowego albumu, pierwszego, Wszystko się może zdarzyć, i rusza jesienią w trasę koncertową jubileuszową, podczas której piosenki z tej płyty będzie można usłyszeć, często w zupełnie nowych wersjach. Już lista miast podana, chociaż podobno kolejne daty jeszcze się mają pojawiać. Lublin, Rzeszów, Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Opole, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz już teraz na tej liście. Ja nie mogę się doczekać, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych płyt, najważniejszych wokalistek. No i z wielką przyjemnością zagram wam teraz hit i Wszystko się może zdarzyć. Niech zdarzy się wszystko, co najlepsze. I Anicie, i wam. Nie tylko w ten weekend.
2: SK2.

0: Dzień dobry, Dawid.
1: Dzień dobry.
0: Pani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać ostatnio na nudę, bo dużo się dzieje, jeśli chodzi o tego wokalistę. Są nowe single, jak na przykład hit Sezon, który przed chwilą zagrałem. Jest też kawałek Na Błysk. Jest też trasa koncertowa, obrotowy tour. No i udział Dawida w różnych innych projektach, bo jest wspólny kawałek z Arturem Rojkiem. Ukazał się też kawałek z Okim. A podczas zeszłotygodniowego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim Dawid Podsiadło ogłosił, że podczas przyszłorocznej Zorzy będzie jego wspólny projekt z Soblem. No i też możemy spodziewać się całej płyty. No to tak, Dawid Podsiadło za nami, a Sobel na razie panowie solo. Za kilka chwil Kochasz po krótkiej przerwie wam zagra.
2: SK2. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują. Leć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz miejsca na event, który zrobi efekt wow? Teatr Capitol i Foxel 11 by Teatr Capitol to wyjątkowe przestrzenie na konferencje, imprezy firmowe, gale i prywatne przyjęcia. Cztery sceny teatralne, klub muzyczny i niepowtarzalna atmosfera. Spektakl może być jedną z atrakcji wydarzenia. Sprawdź szczegóły na teatrcapitol.pl.
17: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK2, w którym oprócz najlepszych polskich hitów, za chwilę też newsy z kraju i ze świata, ale też zaproszenia na różnego typu weekendowe imprezy. Jeżeli ktoś ma blisko do Czeladzi, to w ten weekend w tej miejscowości kolejny koncert z cyklu naszej letniej trasy, która w sumie już wiosną się zaczęła. SK Music Tour i tam żadnych biletów, żadnych zaproszeń nie trzeba, po prostu trzeba wpaść i świetnie się bawić. Koncerty przez dwa dni, m.in. lokalne zespoły, ale jutro też gwiazdy doskonale znane z anteny Radia SK2, czyli zespół Piersi, będzie się działo, będzie zabawa, no i królowa Beata, nasza polska Queen Bee, Beata Kozidrak i Bajm oczywiście.
1: SK2. Reklama.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
17: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
16: Mówi Dariusz Szacht ze straży. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Dwie osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie, skradziono m.in. piłki i buty.
18: Minuta po 11, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Dżamal za chwilę, będzie też Grzegorz Chyży o pani, no i fajne panie też wpadną w tej godzinie do studia Radia SK2. To Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Michał Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobrej soboty wam życzę.

0: To jeden z tych kultowych polskich hitów, które oczywiście też mają swoje miejsce na antenie Radia SK2. Budka suflera i Za ostatni grosz. Ale za kilka chwil zagram wam coś nowego, co poznajemy od kilku tygodni dopiero tak naprawdę, ale artystkę znamy znacznie dłużej, tyle że z występów z bratem w duecie Kwiat Jabłoni. Tym razem jednak Kasia Sienkiewicz postanowiła pójść własną muzyczną ścieżką, no i takim pierwszym solowym singlem jest kawałek Były momenty, który zagram wam za chwilę. Sama Kasia zdradziła mi, że choć na scenie jest już od wielu lat, to jednak pójście tą taką solową ścieżką dostarcza zupełnie nowych emocji i adrenaliny.
1: Czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę, naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: Kasia Sienkiewicz prawie jak z gry Ja zagram. Za chwilę były momenty na antenie Radia SK2, a te letnie momenty, czyli spotkania z Kasią Sienkiewicz na koncertach, przed nami. Kasia ogłosiła ostatnio w internecie listę imprez, na których się pojawi tego lata, no i między innymi będzie na festiwalu Kazimiernication w Kazimierzu nad Wisłą, ale też zobaczymy ją na Openerze, ale też na Olsztyn Green Festival czy podczas trasy męskiego grania.
2: SK2.

0: Jak to się dzieje, że ludzie mają tyle talentów naraz? Na przykład taki Maciek Musiałowski. I talent aktorski, i talent wokalny, muzyczny również. Maciej Musiałowski i jego flora na antenie Radia SK2. Ja zaglądam teraz do kalendarza. Do tego mam talent, żeby pilnować dat. A tam 13 dzień czerwca, urodziny kilku polskich artystek. Była już dzisiaj Kasia Kowalska, była Anita Lipnicka, ale tego samego dnia urodziny obchodzi też Sarsa. I przy niej się na chwilę zatrzymajmy. Zapytałem ją o pierwszy instrument, bo Sarsa przecież jest multiinstrumentalistką, ale o ten pierwszy instrument, który trafił w jej ręce. Kiedy to było i co to było?
1: To były takie jednooktawowe organki. Dostałam na pierwszą komunię świętą od wujka i to było fenomenalne doświadczenie, bo te organki miały podświetlane guziczki, więc wyświetlało się konkretnie, który guzik trzeba przycisnąć, żeby zagrać konkretną melodię, Panie Janie na przykład. I to były moje pierwsze próby grania na instrumencie klawiszowym.
0: Można więc powiedzieć, że od tego zaczęła się przygoda Sarsy z muzyką, która bardzo ładnie się rozwinęła. Do tego stopnia, że Sarsa od wielu lat raczy nas fantastycznymi piosenkami i takimi radiowymi hitami i muzyką nieco bardziej alternatywną, ale też na przykład ilustracyjną, filmową, bo do niej też ma rękę. Tym razem zagram wam w ramach urodzin Sarsy jej najnowszą piosenkę, która ukazała się kilka dni temu i która rozpoczyna według Sarsy erę nostalgii, chociaż moim zdaniem brzmi jak letni hit. Ocencie zresztą sami, czy będziemy się pamiętać. Sarsa w Radiu SK2 z nowością. SK

0: w Radiu SK2, w takiej naszej sobotniej śniadaniówce radiowej, Warius Manks i Kasia Stankiewicz z hitem Kot bez ogona. Mam nadzieję, że macie wolną sobotę i możecie oddać się relaksowi, chociaż podejrzewam, że część z was pracuje i to by wpływało na te badania, o których teraz powiem. Pojawiły się ostatnio takie badania, które mówią, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej. Średnio 38 godzin w tygodniu, a ci, co prowadzą działalność gospodarczą, pracują jeszcze więcej i zawyżają tę średnią. Daje nam to wszystko piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej, także rzeczywiście nasz kraj to kraj pracusiów. No i szkoda tylko, że choć tak długo pracujemy, to wypłata trwa tak krótko.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty od

0: zawodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
12: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: Lady Punk przy sobocie na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. Ciekawe, czy jeszcze niektórzy kibice odsypiają zarwaną noc, bo rzeczywiście jeśli chodzi o ten mundial, to niektóre mecze kończą się przecież przed 5 rano i to jest naprawdę niezłe wyzwanie dla polskich kibiców, ale dla wszystkich, nawet jeżeli nie są do końca kibicami piłki nożnej, my mamy naszą radiową, mundialową akcję, która na dobre rusza w najbliższy poniedziałek, SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli głównej. Bądźcie czujni, zaglądajcie też na sk2.pl, gdzie macie szczegóły tej akcji. Ja tylko powiem, że wielkim finałem będzie wspólny mecz naszej radiowej drużyny na PGE Narodowym w Warszawie. No i ktoś z was będzie mógł wygrać 10 tysięcy złotych.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Agata Chruściak, witajcie. Za godzinę w Parku Czechowickim zaczną się Dni Ursusa. Wśród atrakcji piana party czy występ Afromental. A za 2 godziny startuje wydarzenie dla całych rodzin w Wawrze. To coś dla fanów science fiction czy kosmosu. W Kulturotece w Radości zaplanowano Cyberwawer, czyli piknik naukowo-literacki. Plan B, Kizo i Grubson, to oni zagrają dla Was dziś. Podczas Dni Bemowa to na terenie lotniska Bemowo. Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szczątki 32 płodów do tej pory odnaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
5: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
1: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
11: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
0: Dzień dobry ponownie. Michał Hanczak z tej strony cały czas. Gram wam kolejne polskie hity. Teraz coś dla tych, którzy obrali już kierunek Poznań. Poznań to miasto muzycznych doznań dzisiaj, bo to kolejny przystanek stadionowej trasy Dawida Podsiadły. I od jego hitu rozpoczynamy tę godzinę. To będzie piosenka bardzo piękna pod tytułem Mori.

0: młoda i zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2. Za kilka chwil wciąż młody, wciąż zdolny Kasa, a także duet Oscar Sims i Carla Fernandez z hitem prosto z Akademii Pana Kleksa, czyli można powiedzieć z pewnej bajki. I przy tych bajkach się na chwilę zatrzymajmy. Zaglądamy teraz do łódzkiego szpitala Matki Polki. Tam dzieci, żeby nieco łatwiej znosić trudy badań, oglądają wyciszające je bajki. To wszystko dzieje się w czasie rezonansu, a z mikrofonem był tam Grzesiek Mik, nasz reporter.
1: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
2: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
3: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie obudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
1: Dziecko wtedy się nie wierci.
3: Tak.
4: Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog. Z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
0: Bardzo ładna inicjatywa. Warto o niej mówić. Warto naśladować, kopiować. Dlaczego by nie? Ale myślę sobie, że w sumie to dorosłym też mogliby w czasie różnych badań puszczać bajki, żeby odstresować trochę dorosłych. Przecież my też się bardzo boimy niektórych badań, zwłaszcza mężczyźni. Swoją drogą, jak człowiek czasami siedzi w poczekalni i czeka na swoją wizytę w gabinecie lekarskim czy zabiegowym, no to słuchając innych pacjentów, nie tyle nasłucha się bajek, co horrorów.
5: SK2.
6: Ty jesteś piękniejsza.

0: ma miejsca jak dom. To nowość od Mroza na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, słuchacie radia wciąż śniadaniowego. Mamy tutaj dużo tematów, dlatego program trwa do 13. Teraz zajmiemy się Darią Zawiałow i jej rocznicą, jej jubileuszem. Ostatnio wspominała, że minęło 10 lat, odkąd wygrała debiuty podczas festiwalu w Opolu, a śpiewała tam piosenkę pod tytułem Malinowy Chruśniak. Piosenkę, która w sumie otworzyła jej też drogę do dalszej kariery.
1: Pierwszy taki utwór, który naprawdę się bardzo rozszedł i do dzisiaj jest super wspominany i też jeden z największych takich naszych najmocniejszych punktów na koncertach.
0: I nie przez przypadek mówimy teraz o tym Malinowym Chruśniaku i tym dziesięcioleciu, ponieważ Daria Zawiałow ogłosiła, że będzie ten jubileusz świętować. W jaki sposób? Ano wyda limitowane winyle z singlami ze swojej pierwszej płyty, czyli z płyty Akesz. To jest właśnie Malinowy Chruśniak, potem był Kundel Bury i Miłostki i te piosenki ukażą się też w nowych aranżacjach, tylko na winylach. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Darii Zawiałow, a ja wam teraz ten Malinowy Chruśniak przypomnę. SK2

0: Jakie plany na sobotnie popołudnie? Czy komuś szykuje się jakieś randewu? Trzymam kciuki za bardzo udaną randkę, jeżeli takowa jest w planach. W najbliższych dniach można na przykład zabrać kogoś na randkę na zawody balonowe. Widok balonów na niebie jest bardzo ładnym, romantycznym widokiem. No i taki będą mieli mieszkańcy, ale też turyści, którzy odwiedzą w najbliższym tygodniu Tychy i Pszczynę, bo tam od 18 do 20 czerwca będą szóste zawody balonowe in the Silesian Sky. Dobre na randkę, ale też na wycieczkę z całą rodziną.
1: Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne, zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także jak już pojawiają się na niebie.
0: Jak mówi Kuba Szwedowski, który reprezentuje organizatorów tych zawodów, weźmie w nich udział 15 załóg z Polski, Węgier czy Litwy. No i rzeczywiście będzie co oglądać. A w Radiu SK2 będzie czego posłuchać, bo po krótkiej przerwie Monika Brodka i Krzysiek Zalewski.
2: SK2. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wow!
10: Na farmie iluzji wszystko jest wow!
11: Ty też wejdź do świata magii! Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
12: Liczba biletów ograniczona.
11: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
15: Jeszcze raz!
16: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na Krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
20: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: śpiewająca dziewczyna to Marisa i jej hit pod tytułem Odkochaj w Radiu SK2 przed godziną 13. Za chwilę inna dziewczyna też czasami śpiewa, Antonina Van Dessel, ale nie wiem, czy będzie śpiewała na antenie, może ją namówicie. Na pewno jednak zagra jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio, czyli hymn męskiego grania, Nareszcie. To jest numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Aktualnie można wejść na sk2.pl, zagłosować, sprawdzić listę, no i posłuchać jej w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Dobrze, dosyć ode mnie. Dobrego weekendu wam życzę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
3: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
20: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
23: I po reklamie.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
0: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznaje Donald Tusk. Jednocześnie ocenia, że są tu, cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
8: Na zegarach punktualnie godzina 13. Ja cię, Agata, zaskoczę pytaniem.
0: Tak, słucham.
8: Co z tym latem?
0: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy go nie odwołano, a bardzo bym nie chciała.
8: Ja też bym tego nie chciała, no ale trochę mniej szkoda, że się siedzi w pracy, co?
0: To prawda, jakoś tak mniej przykro.
8: Więc sobotnie, dzień dobry, 13 czerwca, godzina 13.01, Antonina van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
23: Najlepsze polskie hity. SK2.
8: No i na początek bardzo dobrze, Hurt i Załoga, czyli no to posłuchajmy.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: to wiem.
1: Nasz wczorajszy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, męskie granie orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i oczywiście numer Nareszcie. A ja teraz będę mówiła o jedzonku, no bo skoro weekend, to w wielu domach na pewno już planujecie, co będzie dobrego na obiad dzisiejszy, no i ten jutrzejszy, bardziej uroczysty, niedzielny. No i właśnie rosół ma dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie na poważnie. Słuchajcie, kultowa polska zupa jest zgłaszana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czyli w skrócie trafia do grona tradycji, które są uznawane za ważną część kultury i zwyczajów. Nasz rosół, dokładnie tak. I trudno się dziwić, no bo rosół w Polsce to w sumie nie tylko zupa, to taka niedziela u babci, to takie stawiam na gaz i już wiadomo, że będzie dobrze. To zapach, który robi w domu klimat szybciej niż jakikolwiek plan na obiad. Zwłaszcza w weekend, kiedy wiele wskazuje na to, że w domach zapadła cicha decyzja. Nie kombinujemy, robimy rosół i tyle. A w poniedziałek co? Pomidorową!
2: SK2.
1: A muzycznie w SC2 już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Sen o przyszłości. No to posłuchajmy.

I tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w to sobotnie popołudnie. To był Dawid Podsiadło i jego numer Na Błysk. A ja powiem teraz Wam o Mundialu, dlatego że Mundial 2026 wystartował, no nie da się ukryć. I w meczu otwarcia, który rozegrany został 11 czerwca, czyli dwa dni temu, Meksyk pokonał RPA 2-0. A przed nami ponad miesiąc piłkarskich emocji. Turniej potrwa aż do 19 lipca, zagra w nim 48 reprezentacji, a kibice zobaczą w sumie 104 mecze. Takie mam dla Was dane, tak się przygotowałam. No i chociaż biało-czerwonych tym razem na Mundialu nie ma, no to spokojnie, no bo słuchajcie, my mamy dla Was własne piłkarskie emocje. W Radiu SK2 rusza SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką. Codziennie usłyszycie specjalną zagadkę od naszego ambasadora, odgadniecie brakujące słowo i możecie trafić do wyjątkowej jedenastki Radia SK2, do naszej drużyny. Stawką są m.in. spotkanie ze Sławkiem Peszką, 1000 zł kieszonkowego, loża nad PGE Narodowym, no i walka o 10 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Szczegóły i zgłoszenia już teraz na naszej stronie sk2.pl, więc no co? No do dzieła, zwłaszcza to dla fanów piłki nożnej. Jedziecie! A u nas muzycznie absolutny klasyk za moment. Łzy, Narcyz.

0: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyży w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak to się pięknie zrymowało. Słuchajcie, sezon na truskawki trwa w najlepsze i jak co roku wraca też pytanie, ile ich właściwie można zjeść, żeby było zdrowo i czy możemy jeść truskawki tak zupełnie, ale to zupełnie bezkarnie. No i jak wynika ze zaleceń dietetycznych, dla dorosłej osoby bez przeciwwskazań to zwykle około od 150 do 300 gramów dziennie, czyli tak mniej więcej 1-2 szklanki owoców. To jest mało strasznie. Dobra wiadomość jest taka, że truskawki to naprawdę lekki temat, mają mało kalorii, są źródłem witaminy C, błonnika i antyoksydantów, więc spokojnie mogą wspierać dietę, no i oczywiście formę, co jest bardzo ważne. No i oczywiście wiecie, jak ze wszystkim, liczy się umiar, no bo kilogram truskawek to już nie jest fit przekąska, tylko pełnoprawna porcja owoców na cały dzień albo i tydzień. No i puenta tutaj jest właściwie prosta. Truskawki są tak dobre, że największy problem nie polega na tym, ile można ich zjeść, tylko moim zdaniem, jak przestać, kiedy już się zacznie. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: zrobić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczanie mieszkania... Ech, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lato w mieście? Wpadaj do Teatru Kapitol. Gramy przez całe wakacje. Gorące tytuły, wielkie emocje i najlepszy oddech od upałów. A w każdą sobotę po spektaklu po tańcówki do późnej nocy. Teatr Kapitol. Tu lato gra główną rolę. Sprawdź na teatrkapitol.pl.
9: I po reklamie.

0: tę pochmurną sobotę. Powoli zbliżamy się do godziny 14, a to był zespół Free of Us i ich Szklany Sufit. Po godzinie 14 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity i na początek numer idealny na weekend Sanach Hip Hip Hura. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Quinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
11: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Kuchciak, witajcie. Na Bielanach dziś koncert Witaj Lato przy stacji metra Słodowiec. Sporo atrakcji, to od 15, a wieczorem koncerty. Od 19 scena należeć będzie do Kamila Bednarka i zespołu Afromental. Muzyczne atrakcje dziś również na Ursynowie w ramach Dni Dzielnicy. Przy Kopiec Fila usłyszycie Lambery, Fisze Made Tworzywo, Peja, Myslowic i Kult. Będzie też dużo rękodzieła i strefa gastronomiczna. 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
1: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
16: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
17: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
16: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
18: No i na zegarach punktualnie godzina 14 i mam pytanie.
16: Tak.
18: Będziesz korzystać w weekend z wolnego?
16: Będę korzystać z wolnego, chociaż chciałabym pójść na spacer, a pogoda zupełnie nie sprzyja.
18: Ale z cukru nie jesteśmy. Parasol i do przodu.
16: To prawda.
18: No i właśnie pod weekend u nas teraz bardzo dobry numer. Sanach, Hip Hip Hura. Kolejna godzina. Antonina Vandesel, Radio SK2. Jedziemy.

To numer, który idealnie pasuje do dzisiejszej pogody. No niestety, Gabriel Fleszar, kropla deszczu. Ale przed Gabrielem Fleszarem usłyszeliście Kasię Kowalską i Antidotum. No i właśnie, Kasia Kowalska. Słuchajcie, dzisiaj 13 czerwca obchodzi swoje 53. urodziny. I rano miałam okazję posłuchać ciekawego wywiadu z Kasią i powiem wam trzy ciekawostki o Kasi, których być może nie wiecie. Kasia zaczynała śpiewać w chórkach kościelnych i wtedy dopiero świat zaczynał ją odkrywać. Później żyła głównie z tego, że nagrywała chórki dla różnych artystów, no i tak na przykład poznała Ewę Bem, która później zobaczyła w niej potencjał i zaprosiła ją na wspólną trasę koncertową, gdzie właśnie Kasia robiła chórki. No i tutaj teraz najciekawszy news. Kasi Kowalskiej próbowano zmienić nazwisko. Jak już zaczęła się wybijać, to uznano, że to nazwisko Kowalska jest takie zbyt pospolite. No wiecie, Jan Kowalski i Kasia Kowalska, no nie, no trzeba to zmienić. Ale Kasia uznała, że właśnie to jest jej siłą i nie dała się zmienić. Zawsze szła wierzyła we własną siłę, szła własną drogą, no i właśnie tak zostało. Ale muzykę tworzy i tworzyła bardzo dobrą. Kasiu Kowalska, życzymy ci 100 lat i dalej tworzenia takich przebojów, jak tworzysz. A muzycznie zaraz u nas Kamil Bednarek i Mateo Talizman w takich rytmach trochę reggae. SK2. Zapominając

0: Wehikuł czasu.
1: My w naszym wehikule czasu Radia SK2 robimy szybki teleport do roku 1986, kiedy to zespół bardzo popularny w czasach PRL-u, czyli 2 plus 1, wypuścił numer Iść w stronę słońca. No i tak, autorem tekstu tutaj piosenki był polski, bardzo uznany tekściarz Andrzej Mogilnicki, a muzykę skomponował założyciel zespołu, czyli Janusz Kruk. Wielki sukces piosenki w PRL-u, dlatego że w czasach swojej premiery utwór zdobył nagrodę w konkursie Polskiego Radia na idealną piosenkę dla młodzieży. No i generalnie tekst to taka uniwersalna opowieść o pięknie życia, podążaniu za marzeniami, jest bardzo wesoły, optymistyczny, byciu sobą i patrzeniu na świat oczami dziecka. I znalazłam bardzo ładne podsumowanie, że jest to ponadczasowy hymn optymizmu i afirmacji życia. No więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 2 plus 1, Iść w stronę słońca, no i afirmujmy tą piosenką życie.

0: To oczywiście Błomysłowicz z Arturem Rojkiem, a dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dobrych Rad, czyli jedyny dzień w roku, kiedy każdy z nas oficjalnie awansuje na eksperta od życia innych. Bo statystyki są bezlitosne. Większość z nas uważa, że doradza lepiej niż przeciętny człowiek. Nawet jeśli własne życie czasem wygląda jak serial po kilku nieudanych sezonach, to komuś doradzamy najlepiej. Mamy też klasyk psychologii, efekt dystansu. Cudze problemy widzimy w HD, własne najczęściej w trybie zaraz się tym zajmę. Do tego dochodzi syndrom rozwiązywacza, czyli potrzeba natychmiastowego naprawiania świata. Zwłaszcza tego, którego no nie jesteśmy niestety częścią. I jest jeszcze, słuchajcie, zraniony uzdrowiciel, czyli człowiek, który najlepiej doradza, bo sam już kilka razy spektakularnie przegrał. No i w Światowy Dzień Dobrych Rad pamiętajmy jedno. Najłatwiej ustawić cudze życie, zwłaszcza siedząc wygodnie w swoim. Więc dzisiaj te dobre rady może zachowajmy dla siebie. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Kto zwalcza ból?
18: Woldary!
17: Kto?
19: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
23: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
24: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.

0: Na zegarach już powolutku wybija godzina 15. To był rezerwat. Zaopiekuj się mną. Po godzinie 15 SK2 w sobotę oczywiście nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszą polską muzyką. Na początek Sasza Strunin, elektryczne gitary i Karolina Stanisławczyk. Zostańcie koniecznie z nami, bo później ta playlista będzie rozkręcać się jeszcze bardziej. Będzie grubiej, obiecuję.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś

0: Google Agenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: I po reklamie.
16: No i mamy godzinę 15 w sobotę 13 czerwca. Taka pora obiadowa, więc wszystkim, którzy jedzą obiad, życzę smacznego. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mam dla Was porcję najlepszych polskich hitów. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w tej godzinie trochę plotek o Robercie Lewandowskim, trochę o Mundialu, no i o urodzinach gwiazd. Bo dzisiaj tak się składa, że bardzo dużo gwiazd polskiej sceny muzycznej ma urodziny. To zaczynamy.

0: Duet, którego bardzo przyjemnie się słucha, Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK2. Mundial trwa. Emocje sportowe też. Nawet jeżeli tym razem biało-czerwonych na boiskach nie oglądamy, to kibice i tak mają co robić. Chociaż tegoroczny turniej, no, wystawia ich trochę na próbę. No bo dzisiaj na przykład o 3 nad ranem naszego czasu grano mecz USA kontra Paragwaj. USA wygrało 4-1, a wieczorem, również dzisiaj o 21 na murawę, wyjdą Katar i Szwajcaria. No i chyba największym rywalem wielu fanów nie są dzisiaj piłkarze, tylko strefy czasowe. Bo żeby oglądać wszystkie mecze, trzeba jednocześnie być, słuchajcie, kibicem, nocnym markiem i specjalistą od szybkich, krótkich, regenerujących drzemek. I jedno jest tutaj pewne. Mundial to taki czas, kiedy poranna kawa przestaje być napojem, a staje się taktyką. Zdecydowanie.
1: SK2.
0: No i teraz numer idealny pod ten mundial. Urszula, na sen. Posłuchajmy.

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2. Słuchajcie, w internetowych streamach bywa różnie, ale tym razem poszło bardzo konkretnie. Robert Lewandowski podczas jednego z live'ów u Łatwo Ganga rzucił luźną obietnicę, że jak będzie okazja, to wpada na wspólnego kebaba. No i jak się okazuje, słowa dotrzymał. W sieci krążą fotki, było spotkanie, był klimat, był klasyczny street foodowy klasyk, czyli wszystko zgodnie z planem. I ja tylko zastanawiam się, co na to wszystko Anna Lewandowska. Myślę, że był lawasz, mieszany, szybko trzy razy, póki żona nie widzi, no bo wiecie, Ania jest bardzo fit i jak się dowie, to może wpaść w baciatowy szał, a tego byśmy nie chcieli.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Bajm i Szklanka Wody w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie.

0: To była Lanberry, plan awaryjny. Miałam mówić o urodzinach, więc o urodzinach powiem. Mówiłam już o Kasi Kowalskiej, która dzisiaj świętuje swoje 53 urodziny, ale dzisiaj również swoje 51 urodziny obchodzi Anita Lipnicka, czyli jedna z tych artystek, no, których głos trudno pomylić z kimkolwiek innym. Na polskiej scenie, obecna od lat 90., zaczynała w Various Manx, no a później poszła własną drogą, tworząc takie bardziej intymne, spokojne brzmienia i budując bardzo charakterystyczny styl, taki delikatny, ale jednocześnie bardzo mocno rozpoznawalny. I z okazji urodzin cała ekipa Radia SK2 śle Anicie Lipnickiej najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, muzycznej energii i kolejnych pięknych piosenek, które zostaną z nami na jak najdłużej. 100 lat. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttt.eu.
10: Wow!
11: Na farmie iluzji wszystko jest wow!
10: Ty też wejdź do świata magii. Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
11: Liczba biletów ograniczona.
10: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaw Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
19: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
18: Zaraz wszystko wyjaśnię.
20: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
21: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

0: Rychły, Bonafide i Daria Zawiałow i ich kultowy hit Bubble Tea na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Po godzinie 16 na dobry początek Bryska, Maciej Musiałowski i Sumptuastic, więc jak widzicie, bardzo różnorodnie i na pewno każdy z Was muzycznie znajdzie coś dla siebie, dlatego z SK2 warto być cały czas. No więc co? Zostańcie i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Agata Chluściak, witajcie. W parku Kępa Potocka trwa impreza pod hasłem Otwieramy Żoliborz. To rodzinne spotkanie na świeżym powietrzu, pełne muzyki i dobrej zabawy. A zagrają i zaśpiewają dla Was o 18.30 Marek Kościkiewicz, potem Łukasz Zagrobelny. Wejdziecie za darmo. Zapowiada się też smaczny weekend, bo trwa wielkie wspólne grillowanie na plaży Wilanów. Trzecia edycja Grill Fest. Będą degustacje, pokazy i warsztaty grillowe.
0: No i wybiła godzina 16 w sobotę 13 czerwca i słuchajcie, powoli zaczynamy już tak zbliżać się coraz bliżej ku wieczorowi. No i sobotni wieczór rządzi się swoimi prawami, jest bardzo dobry na wieczorne wyjścia i imprezy i tupanie nóżką. I pomimo tego, że pogoda za oknem jest jaka jest, to jak potańczycie, to na pewno się rozgrzejecie. A w SC2 już za moment hit, który właśnie sprzyja ku tupaniu nóżką, Bryska i Odbicie. Antonina Van Dessel, Radio SK2. Dzień dobry.

Big Day w dzień gorącego lata. Tak muzycznie gramy wam w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie. A w sieci głośno o szczerej rozmowie Roxany Węgiel, jak czytam, która opowiedziała o swoich pierwszych doświadczeniach z finansami w show biznesie. Jak przyznała młoda gwiazda, na początku zdarzało się, no, że nie wszystko było dla niej jasne i przejrzyste, jeżeli chodzi o rozliczenia i umowy. Dzisiaj podchodzi do tego już dużo spokojniej i bardziej świadomie i jak sama pokazuje, w tej branży talent to jest jedno, a pilnowanie papierów, no to drugie, równie bardzo ważne, bo jak się okazuje, w show biznesie można szybko zostać gwiazdą, ale jeszcze szybciej trzeba nauczyć się czytać malutki druczek. SK2. A już teraz Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Posłuchajmy.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w wehikule czasu przenosimy się do roku 1967 i przed piosenką, którą za chwilę usłyszycie. No ciężko cokolwiek powiedzieć, żeby to było dobre, ponieważ to jest piosenka, która jest hitem wszechczasów. I mówimy tutaj o piosence Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Po raz pierwszy ten numer został wykonany tego samego roku na festiwalu piosenki w Sopocie. I Lucjan Kydryński, zapowiadając artystę, powiedział: muzyka Czesław Niemen, tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen. Gdy artysta zaczął śpiewać, publiczność ponoć oniemiała z zachwytu. Wiecie, głęboki, charakterystyczny głos Czesława Niemena, który niósł się wśród publiczności, no i ta piosenka, no to naprawdę można oszaleć. Do tej pory piosenka jest ceniona na całym świecie, uważana jest za jeden z numerów wszechczasów, taki prawdziwy protest song, i stała się ona ważnym utworem dla zbuntowanej młodzieży z końca lat 60. No a Czesław Niemen oczywiście stał się ich idolem. I tekst piosenki Dziwny jest ten świat może być różnie interpretowany, ale tak naprawdę, jak się wsłuchacie, mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Radia SK2. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.

0: To była ławka od formacji Nieżywych Schabów, a wy na pewno kojarzycie łatwo Ganga. I znów zrobiło się o nim głośno, ale tym razem nie chodzi o stream, rekordy oglądalności czy internetowe wyzwania. Twórca spełnił marzenie Mai, która walczy z chorobą nowotworową. Dziewczynka chciała nagrać z nim piosenkę i właśnie udało się to zrealizować. Powstał wspólny numer, było spotkanie, dużo emocji i przede wszystkim coś, czego nie da przeliczyć się na wyświetlenia. I wiecie co? To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy w popularności, kiedy zamiast zbierać kolejne cyfry przy profilu, można komuś dać wspomnienie na całe życie. Bo ostatecznie internet pamięta różne rzeczy, ale najbardziej zapamiętujemy ludzi, którzy potrafią zrobić coś dobrego. I łatwo Gang zdecydowanie to robi. Za moment u nas muzycznie bardzo pięknie. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: SK2. Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Jest

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 000 zł. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start.

0: 9. edycja, dostępnym na alior.bank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lato w mieście? Wpadaj do Teatru Capitol. Gramy przez całe wakacje. Gorące tytuły, wielkie emocje i najlepszy oddech od upałów. A w każdą sobotę po spektaklu po tańcówki do późnej nocy. Teatr Capitol. Tu lato gra główną rolę. Sprawdź na teatrcapitol.pl.
6: I po reklamie.

0: co swoje. To było Tea Love i Warszawa, a my zbliżamy się powoli do godziny 17 w sobotę 13 czerwca. Po 17 w Radiu SK2 na początek Sylwia Grzeszczak, Kombi i Wiki Gabor, a dodatkowo po 17 powiem Wam o wczorajszej awarii, przez którą świat na chwilę się zatrzymał. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
0: No i mamy godzinę 17 punktualnie na zegarach Radia SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i tutaj będziemy mieć dla Was najlepszą porcję najlepszych polskich hitów. Także koniecznie bądźcie z nami. A ta sobota, no zaczynaliśmy jak było bardzo deszczowo, a teraz jak patrzę za okno, no to trochę się wypogodziło. I tego się trzymamy. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
18: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
18: Polskie hity. SK2.
0: Na początek Sylwia Grzeszczak, księżniczka.

0: Taki przyjemny numer na kilka chwil po godzinie 17:00, mrozu i nie ma miejsca jak dom. Słuchajcie, wczoraj świat na chwilę się zatrzymał. Nie przez pogodę, nie przez politykę i nawet nie przez mundial. Padł Facebook i Messenger. I jak zwykle w takich sytuacjach miliony ludzi ruszyły w jedno miejsce na inne media społecznościowe, żeby sprawdzić, czy tylko u nich nie działa przypadkiem Facebook i Messenger. Przez moment zapanowała lekka panika, niektórzy gorączkowo resetowali aplikacje, inni Wi-Fi, a najbardziej zdesperowani zaczęli nawet rozważać zwykły telefon do znajomych. No, na szczęście awaria została szybko usunięta i wszystko wróciło do normy. No ale widzicie, wystarczy kilka minut bez Messengera i Facebooka, żeby człowiek zrozumiał, że zna numer telefonu do kilku osób i może nawet dwie z nich to są rodzice, więc czasem może dobrze być offline. Zastanówcie się nad tym.
1: SK2.
0: A teraz absolutny hit w Radiu SK2. Ich troje razem, a jednak osobno.

0: To był Dawid Podsiadło i jego sezon. No i właśnie, jeżeli zapytacie o sezon, no to jeżeli na ten weekend planowaliście leżak, słońce i nic nie robienie, to pogoda najwyraźniej ma własne plany. IMGIW ostrzega, że przed nami sporo chmur, przelotne opady, burze, a miejscami nawet grad i silniejszy wiatr. No, mały początek był tego już dzisiaj rano. Najbardziej kapryśna aura ma pojawić się na północy kraju, a niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Także nie mam dobrych wieści. Krótko mówiąc, parasol warto mieć pod ręką, nawet jeżeli rano będzie wyglądało to na takie lato, to jednak nie. Ale jest też dobra wiadomość, za tydzień synoptycy widzą już powrót upałów, czyli klasycznie, najpierw jesień, potem lato, wszystko w jeden czerwcowy tydzień, jak to w Polsce. No więc w ten weekend najbardziej trafną prognozą pogody będzie: ubierz się na każdą porę roku i licz na szczęście.
1: SK2.
0: A teraz Kasia Cerkwicka i numer na kolana.

To była Sanach i Marcepan. No a słuchajcie, mam dla was coś bardzo smakowitego. W ten weekend, w sobotę i w niedzielę, Wilanów w Warszawie robi się totalnie grillowy. Wraca Grillfest 2026 i będzie tam wszystko, co kochają fani jedzenia z rusztu, no i nie tylko. My też tam oczywiście będziemy. Na miejscu pokazy kulinarne, food trucki, degustacje, panele, wspólne grillowanie, przekąski, nowinki z kuchni świata, no i masa konkursów z nagrodami i do wygrania grille, sprzęty kuchenne, gadżety, także jest o co walczyć. To jest po prostu wielkie święto grilla w luźnej atmosferze z dobrym jedzeniem, no i będzie sporo okazji, żeby coś dobrego spróbować, no i coś fajnego wygrać. I jutro od samego rana, od środka, będzie to dla was ogarniał Kamil Nosel. Będzie próbował, zaglądał, relacjonował, no i sprawdzał, co tam najlepiej kręci się na ruszcie, nie tylko. Więc słuchajcie, jutro słyszymy się prosto z Wilanowa. Uff, już się cała obśliniłam. A

0: moment muzycznie w ST2 Metzner i Gotham.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty? O

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Jeszcze raz!
10: To w Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
2: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18, to był Krzysiek Zalewski i jego Kurier, a po 18 na początek Sun & Grace, Filip Lato i ich Setka. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w SC2, zostawiam Was po godzinie 18 w dobrych, męskich rękach mojego kolegi Kamila Kowalskiego, który już tutaj trochę mi zagląda przez szybę. Już za chwilę Cię, Kamil, puszczę. Jeszcze chwila, wytrzymaj. Antonina van Dessel, uciekam powoli. Trzymajcie się, dobrej soboty i pa.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Niech

0: Agenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
11: I po reklamie.
12: Weekend ma wiele twarzy i go zaczynamy w SC2 o 18. Pachnie grillem, może zimną lemoniadą smakuje albo kończy się nad jeziorem. Byle na razie nie przed telewizorem, mundial dopiero później. Na razie jest 18 i w SC2 na dzień dobry lecimy na 100 Sand and Grace.

0: faceci, którzy są wiecznie na minusie, bo mniej niż zero i Lady Punk w SC2. Za to nie mniej, a wcale już nie można wynosić jedzenia, czy tam w internecie świecie, z jednego z nadmorskich hoteli. Wprowadzono zakaz wynoszenia zrobionych przez siebie kanapek podczas śniadania. No i to może być pierwszy sezon, w którym to mewy będą bardziej rozczarowane od turystów, bo też liczyły na kanapki na plaży.
1: Skończyłam dziś

22 Gosia Andrzejewicz, która ma już dość, dość. Tak też mówiono 45 lat temu, bo numer, który za chwilę zagram w SC2, to wehikuł czasu do 1981 roku. W kosmos poleciał wtedy pierwszy prom kosmiczny, lot udany, a w Polsce panowała czarna PRL-owska dziura, o której nie bał się śpiewać, choć nieraz musiał używać cenzury. Zespół Lombard, przeżyj to sam w wehikule czasu SK2.

0: Sprzedawcy marzeń w SC2, chłopaki z Mysłowic. A urodziny jak marzenie będzie jutro miał Donald Trump. Prezydent Ameryki zrobi niezłą imprezę. Nawet mają być walki UFC i to wszystko przed Białym Domem. I też nasz prezydent będzie, pan Karol Nawrocki, tak, który, jak tutaj czytam w kolorowej prasie, kupił bardzo fajny prezent panu Donaldowi. Złote spinki do mankietów. I to jest prezent z przesłaniem. Są spinki, oby na imprezie nie było spin.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren! Ból!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. I po reklamie.

0: Dym unosi się nad grillem, albo nieźle płonie ognisko, tak jak polskie hity, i płonie gitara w ręku wujka, który nawet potrafi takie właśnie hity zagrać, a kto by nie umiał zaśpiewać razem z Marylą, ale to już było. I choć w papierach lat przybyło, to zawsze jesteśmy wiecznie młodzi i mamy w sobie tyle energii jak ona. Marylka Rodowicz w SC2, a za chwilę godzina, co będę mówił, która szczęśliwi czasu nie liczą ze SK2.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
4: 19. To co, gotowi? Czy jeszcze chwilka? Trzeba jeszcze co nieco poprawić i dopiero szykujecie się do wyjścia. Byle tylko nie po angielsku, bo w SC2 no nie mamy wyjścia. Gramy tylko polskie i to najlepsze hity. W Sanach Mrozu Urszula w tej godzinie, tak wchodzimy w sobotni wieczór. W majowym nastroju z Warius Manx na Dzień Dobry Wieczór, a do tego...

Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w SC2, a możliwe, że tej jesieni zobaczymy po 10 latach przerwy. Trochę czasu było, nie? Kolejny sezon, 11 serialu Rancho. W mediach tutaj społecznościowych widzę, pojawiły się pierwsze zdjęcia znanych z serialu aktorów. Są próby, wójt jest, biskup jest, Czerepach też, Lucy również. No i ta ławeczka słynna przed sklepem. Najlepsze miejsce. Też wymiany informacji, no szybsze niż internet. Ale teraz spokojnie, Monika Brodka w SC2.

S2. Mistrzowskie światowe kawałki Mrozu Vito Bambino, a my rozgrzewamy się razem z nimi i czekamy na was, bo zbieramy ekipę, do której możesz dołączyć ty. SK Karniaki Cup to nasza zabawa, w której tworzymy drużynę słuchaczy Eski 2. Obejrzymy razem w loży meczyk, no i ze Sławkiem Peszko postrzelamy karne na Narodowym. Nikt nie będzie udawał kontuzji, nikt nie będzie sprawdzał waru, wiecie, piłka, bramka, jeden strzał i wszystko jasne. Szczegóły zabawy. SK Karniaki Cup na sk2.pl. Była.

0: potrafi takie robić numery, które po prostu nie chcą w ogóle z tej głowy wyskoczyć. W SC2 Ania Dąbrowska, która ma w głowie jutrzejszy koncert, zagra w Ino Wrocławiu i nie zdziwię się, jeżeli po koncercie pół miasta będzie chodziło z piosenkami Anki w głowie. Taki efekt uboczny, całkowicie normalny i bardzo przyjemny duet. Quebo Mafides z Alią już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
1: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.

Jest taki amerykański film Tańczący z wilkami, a tutaj Duda Westerwa, proszę, pięknie tańczy z aniołami. Zatańczą również ładnie dzisiaj na mundialowskim boisku. Drużyny, przygotujcie chusteczki, bo Kataru piłkarze zagrają ze Szwajcarami, czyli wszystko będzie śmigać jak w szwajcarskim zegarku, a za chwilę na zegarach 20 i Westerwa powspominamy sobie sami lato 2000.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.